Janku, Iwanku, z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, wzięła woda lałku. I szłabym do tebe, i szłabym do tebe, wzięła woda lałku. Lawoczka toneńka, woda studeneńka, a ja młodeńka. Od nas się zlomity, od nas się zlomity, a ja się wtopity. Od nas się zlomity, od nas się zlomity, a ja się wtopity.

0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Witajcie, drodzy radiosłuchacze, Demko Trochanowski z tej strony, jak chcę, w Słowowicy na żywo witam kraśnie, bardzo się ciszu, od razu podam to, co czasem zabywam, no co ostatnio lepsze mi może idę. Demko@lem.fm, to mi mailowy adres, za to piszcie na niego furt, tak jak piszecie, żeby to kontakt furt był i żeby było de dyskutuaty, piszcie też na komunikator, kiedy mamy się w komunikatorach, to tylko z takich obycznych ogłoszeń, Mosz powisty, ja len powiem tylko, że po poslednim watrie Michałowi mam zapisanych wiele takich ciekawych tem, które były rezultatem besit. Dużo żeśmy dyskutowali, bardzo fajnie się dyskutowało. Nie znam, co wszystko temy aż i zapisał, ale cieszył się, że na watru do Michałowa i zdiad. Cisz lubiteli słowo wycisz to mnie. Cisz i jeszcze bardziej. Ciszyt. No i cóż, to zaczynamy. A zaczynamy jak se, murjankową, a z buką, z bukwaria.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda, D jak dora.
5: E jak ekran, J jak jeleń.
0: Z jak żeto, Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na I sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany, seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy,
4: M jak mama, N jak nianio,
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha,
1: T jak terka, U jak uchyl,
0: F jak fajka,
3: H jak chyża,
5: C jak cerką,
3: Cze jak czyżyk,
4: Sza jak szkoła,
0: Szcza jak szczawi,
5: Ju jak juhas,
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32
1: i znak 2.
3: Znak miękki
4: z twardym znakom.

Tak, wracamy po przerwie słowicia, przypomnę o języku i na językach, Edemko Trochanowski i dalsze. I nawet do tego, że my besiedlali na Lemkiewskiej Waterii Michałowi z wieloma z was, to besiedy wse przyniosły bardzo ciekawe tem. Aha, jeszcze jem sobie zapisał takie jedno, że da kotry z was besidują, że tak czasem za bardzo naukowo besidują, ale to wybaczcie mi czasem prosto, tak trzeba taki mały naukowy, może taki paranaukowy, ja tu w kince aż tak mudro nie besiduję, no ale taki poważniejszy wstup czasem teraz zrobity, ale najbardziej lubię dziać na premierach, takich faktycznych premierach, które są już w żywi besid, w żywym języku do wszystkim. I co tu jeszcze może powiedzieć, że dzisiejsza tema, bo już wiem, w pierwszym programie zapowił, że będę dnes o paciatach i znam, że o paciatach było już słowicy od tej czwartej odmienia, do której o chwilku nawernu, ale tu tak jak osy mi się wspomnęło, zapisałem może tak peredumania, może z inczej strony to paciac i to tu paciu sobie obizrymę. No jak raz, bo zaczęła się od paci, to znaczy od językowego budu mojego spiłbesidnika, ale na jego opowiadania jest to, że on się wczytł do lemkiewskiego języka, nie jest hosnowatelą lemkiewskiego języka, wczytł się dopiero i nie czudo, że mu się pominęła, poputała pierwsza odmina, znaczy to ta trawa, cyhancia, już to tam jeszcze mamy w pierwszej odmini, pewnie miliony sliw, a teraz nie może sobie wspomnę tyścina, cy incza koza. O, najtak budę. Tak czy tak, no mi spiłbesidnik powiedział, że sztosy o paci powiedział. Znaczy, że choć już hosnowaty słowo pacia, hosnujuczy perszu odminu tutaj jak trawu, jak kozu, no a tu jak raz to ta czwarta odmina jest musowa, no i o tym o chwilku budę. Okrem toho, mi się to jeszcze tam desy w pretrzych besidach pouczyło, bo kiedyś było takie zwidania cy pałuk i co to było w pretrzym programie, pałuk i pauz, ale cy pacia ciż maje tot sufiks, tot prefiks pa, no nie wszystko, co się zaczyna od pa, budę mało to stary kolisie dawno produktywny prefiks, no ale tak się tak dneska budę od pałuka do paciate, może tak na skoro powisty. I tu jeszcze jedno, bo to słowo pacia, no taka oboczna swinia, powiedzmy sobie. Co tu może być dziwne, co tu może być ciężkie? No, a że pacia to pacia, tak? Co tu, to ma jej zakończenia cia, to. No i ono to cia, tak jak ulicia. O, wezmę sobie ulicił, budę tu chyba najlepsze, no i jak raz to taki ciłka cia może nas na początku zawesti w ciłką inczy i nieprawilny napriam. Okrem toho, da kotrych ladali, bo ciszym czuł taki, czom może się putaty, że to może taka miękka wymowa cia, tak, może to może mogły ty patia i takie, tak jak już im powiem, że piszemy taki, jak premier daju, ścina, choć bardzo często to te wymowujemy jak ścina, już takie bardzo mocno zmiachczene te i ducze do tego miachkoho c. Ale tu od raz powiem, że to trobciżne jest prawilne i za to, że tam nie jest absolutnie dawno te, tak jak w tej ścini. Pacia to pacia. No i jak ono się odmienia? Mamy pacia, koho czoło paciate, tak? I mamy dwa jeszcze paciata. Jak sobie zrównamy, jak raz z takoma słowami jak dziewcza. Dziewcza, dziewczate, dziewczata. Jachnia, jachniate. Jachniata, tak? Od razu jedno, że pacia nie jest takie samitne, bo należy do starej słowiańskiej grupy nazw młodych istot, przeważnie, ale to nie jest pryncyp. Dasz to, możesz powiedzieć, zmniejszone, albo mniejsze, jak to takie regularne, za to mamy o, jachnia tu jest dość ciekawe, bo ono z prasłowiańskiego budemy widzieć, że to mamy ahnec, iż w
w starosłowiańskim i w cerkownym języku. To jest to jachnia, ono od toho idę. Ale wezmę sobie kacza. Jest kaczka i jest kacza. Jest kura i jest kuria. Bo się mówi o tych premierach, że zmniejszamy albo określamy to młodsze istoty, mniejsze istoty w ten sposób, że, no właśnie, w jaki sposób, tak? Tu możemy sobie daty to dawne pacia, kiedy przydamy do tego taki sufiks, taką cząsteczkę, mału, kotru besiedujemy, że to at albo jad, to mamy pacia, ale w odmieni już to jad wchodzi. Paciate, paciata. Mamy dziewcza, dziewczata. Jachnia, jachniata. Koźla, koźlata. I tu widzimy, że to sufiks at, cy, jad, więc się nam tam skrywat i po tym, jak raz widzimy, że to musi być czwarta odmina. To dawna odmina, może powisty, i tu specjalnie nie budu za bardzo naukowo by się dual odkale, ona się wzięła. Tak czy tak, mamy cztery, jak znamy, odminy. Pierwsza to żeńska nazewnik, skończony na a albo ja, znaczy a po miachkim, druga to mużsko i średni rit, trzecia to żeńsko nazewnik skończony na sochłasny, tak jak nicz, jak sil, znaczy to ta nicz i to ta sil, no i to ta czwarta odmina, to jest średni rit, który założmy, że okryslat to tu młodu istotu, albo dasz to zmniejszone, mniejszy wyt, jak to regularny. Alem teper wodumał. I nie budu tu ani besiduwał, przypominał de facto, bo znowu czwarty odmieni kolisy besiduwali o tym, że tam jeszcze jest jeden sufiks, tak jak simia i simene, jak imia, imene i tak dalej, i tak dalej. To druga grupa tych sufiksów. Dnes budeme przy paciatach, przy koźlatach, przy kaczatach. Brykam jeszcze budemy. Możemy byty iszczy tisz przy haczatach na premier. O, to jest fajny premier. O, już w hołowi mi następna tema. Na tema idę. Ale tu jeszcze nas czeka jedna niespodziewanka przy paciatach, za to, że choć stara budowa wskazuje na młodą istotę, tak, że to jest to pacia, znaczy pacia, paciatko, małe takie, różowe, co sobie tam przy tych wielkich słyniach, knurach, jak sobie lita, tak? Ale tu może za to się puta, ponieważ dnes nielemkiwskie pacia nie musi być młode. Pacia to prosto słynia. Znaczy, może być, ale nie musi być młode. Pacia to słynia, niezależnie od tego, czy mamy małe paciatko, czy dorosłe żwiria, tak? W tym znaczeniu to słowo stało się takim pełnym ekwiwalentem słowa słynia. No i to znaczenie, jak raz mi się zdaje, putat, i mojemu spiłby siednikowy z water mogło dać to poputaty, no boż to już nie jest, niekoniecznie musi być lemma, maleńkie paciatko. Przypomnę, że paciatko to już czysto incza odmina, ponieważ tam jest inny sufiks, to już jest tak jak paciatko, jak incze, to dodajemy ko na kince, jak soneczko i tak dalej. Ale nie mieszajmy. Dobry. To ta stara odmina w paciaty ostała i czom ona nam puta? No bo lekko zrobić chybu, bo kolejny znamy historyczną budowę słowa i traktujemy go jak zwyczajny żeński nazewnik. No ja, no to jak raz możemy stworzyć formu na podobu tej pierwszej odminy, znaczy pacia, koho czego paci, a kohoż to wyżu paciu. No, stara morfologia tego słowa nam nie pozwala tak zrobić, tak? No, bo tu Jacek jeszcze to zrobił jeden ciekawy krok, możesz powisty, kiedy pacia przeznaczało, znaczy inaczej, przestało oznaczać lem, to młode zwieria i rozszerzyło się to znaczeniu na słyniu. Zachałom, że tak byśmy mogli powisty, no to tu de facto byśmy musieli rozumieć pacia i paciatko, to chyba w tych premierach, tak? Ale dnes mamy realne taka parę pacia z tym starym sufiksem w odmieni i paciatko, swinia, swinka i tak dalej.
i tak dalej. No i tu trzeba też powiedzieć jedno, że to pacia, no bo tak, możemy trzymać pacia, chować pacia, prawda? I to nie znaczy, że lem to co młode, tak małe, różowe, co tam się tylko to wrodyli, albo są mniejsze, jak to tu wielkie istoty. Trzymamy, chowamy, o, tu hodujemy, no dziwla, to trzymaty, chowaty. Bo masz paciata, trzymasz paciata, tak, trzymam jeszcze paciata, chociaż mi nie jak nie opłacać, ale żeby mał dasz to robić, to tak, prawda? Gdyby się duje się swyni, no, trzymać się i młody, i stary, i tak, i siak. Za to to pacia, kiedy już przeszło do znaczenia nelem młodoho zwierzęte, ale ciż, no to tu dorosło swyniu, no to za to może przede wszystkim tym, co dopiero w czacie lemkiewskiego języka robię, da jak problem. Ale dobry, musimy taką spity do historii, od kiedy wzięło się nasze pacia. No, trzeba powiedzieć, że etymologów wywodzi to z karpackich i zachało, moż powiedzieć, zachidnioruskich choworił, ponieważ fiksowano są tak zakryki na swojej pać, paciu, paciu i tak dalej. I to jeden z takich tropił, z takich ślidził, gdzie słowo pacia mogło być, może być onomatopoiczne, znaczy to od takiego zwuku wydawanego popry tymcy, tak, paciata sam robili, że to ciężko mi powisty, jak to by mogło być. No ale idźmy za tym pać, tak? No od toho mogło wyjść, bo to jeden stropił a nasz to jeszcze wskazuje, że to mogło być od toho pać, od takiego naśladowania zwłoku. Etymologiczny słownik rekonstruuje też starą rodzinę słów, z których możemy wziąć na przykład pacaty, pacnuty, to związane z wdarinią, z plaskanią, z klapanią, z innymi takimi podobnymi korotkymi zwłokami. No i kiedy sobie zrekonstruujemy to stare, jeszcze dawne słowo pacia, no to tak sobie dumamy, że moglibyśmy ho stwierdzić we wszystkich słowiańskich językach. A tu się mi zdaje, że jest dość tak czudni, otiłko, że to pacia, albo dasz to podobne, ostało tak jak w Karpatach i mąż powisty, że po pierwsze, nie jest żadnym muzejnym archaizmem, to po pierwsze, tak? Bo mogło występować i w innych słowiańskich regionach, ale jest to jest normalne słownikowe słowo pacia, paciata i tak dalej. Jego trzeba, możesz go znaleźć już w słowniku, to normalne, zrozumiałe słowo, które mogło żyć i żyje w besiedzi, bez świadomości, że tam, nie znam, jaka specjalna historia za tym stoi. Pidu ciż do polskich choworił, bo są regionalne formy jak pacię, jak paciak, jak paciuk, ale tu trzeba powiedzieć, że ich geografia bardzo wyraźnie wede nas na schód polskiego językowego areału do barże karpackiego pogranicza, co może świadczyć o tym, że albo się ostało w tym karpackim i prykarpackim regionie, albo aż i może to pacia do jakich regionalnych form do dialektów, do choworów polskiego języka ciż pereszło od nas. Nie riszam o tym, tolem tak nadmieniam. Ale jak sobie pidemy het tam na południowy zachód słowiańszczyny, to idemy do słoweńskiego języka, gdy tam nachodzimy pace, a koło noha formy takie jak pacek, który są związane ze słynią. No i tu zdaje się mi, że ciż chyba możemy najty ostatkę toho starego paciata. Możliwe, że kiedyś było szersze znane od toho pać, albo paciu, ale tu ciż trzeba nadmienić jedno, że tak onomatopeiczne zaklik, wyklik mogli się rodzić różni, w różnych miejscach, tak? Jak zaklikania na swyni, ale, albo mogli się
niezależnie od siebie rodzić w różnych częściach słowiańskiego areału, ale besiduję o tym za to, że mamy Karpaty, mamy Słowenię, a po serdynie mamy jeszcze Panoniu z maďarskim językiem, do którego o chwilku wernu. Ale najpierw o tym, jak wyglądać Pacia w rusyńskich słownikach. Mamy w lemkiwskim słowniku Olenduć Pfeiffer, nachodzimy Pacia, tam ciu rodynu swił, mamy Paciatynu, znaczy mięso z Paciate, mamy przydawnik Paciaczy. Oczywiście słownik podaje ci drugie perenesenne znaczenie słowa Pacia, że tak można zwać człowieka, że się nieprystojno wede. No, chyba nie ciężko zrozumieć, jak taka metafora była osnowana, ale też, no zresztą w innych językach też pacia, swinia, besidujemy o takim dosyć pejoratywno, że się może nieprystojno uwede, albo dasz to wkoło toho, zresztą dach to się może westy jak pacia, tak? Znaczy westy się tak, że inny może nas maty za pacia. Choć podobno to paciata, to bardzo mądre zwierzęta i to bardzo niesprawiedliwe jest, że tak on ich się besiduje na ludy, które są głupie, durne i tak dalej, ale to czysto incza sprawa. Mamy pacia w słowniku Jarosława Horoszczaka, w znaczeniu swinia, tak? I mamy też paciatko. W słowniku słowacko-rusyńskim nachodzimy. I tu mam najpierw w słowniku rusyńskiego języka Jurija Czoryja pacia to swinia, a paciatko to małe pacia. Tu mamy wyraźną to tu opozycję, że pacia to już swinia, to już nie jest, nie musi być małe pacia, to już generalnie już to jest swinia, tak? Ale to rozróżnia i tu widno. Widno też w słowniku słowacko-rusyńskim Jurija Pańka, gdzie słowackomu prasa odpowiadają pacia i swinia, znaczy jak równoriadne, a prasiatko to jest paciatko, prasiatko, to chyba tam jest na pierwszy skład w słowackim języku prytysk. Kiedy posmotrzymy sobie na rusyński ortograficzny słownik Michała Kaprala, pana profesora, ciszna chodymy pacia, no potwierdza nam to wszystko prysutni słowa współczesni rusyński pisani normi. Kusićka inaczej, tu już nadmienił w słowniku, w rusyńskim słowniku Ihoria Kerczy, de pacia i w skobkach tko, znaczy paciatka, odnosić się do młodej istoty, znaczy idę do toho pierwisnoho podziu, de pacia, to już bude to ta forma, która się lem do młodych paciat w naszym znaczeniu odnosy. Ja jeszcze powiem jedno takie, że przybyłem na chodyty, może i w rumuńskim języku były, bo jakieś refleksy, ale tam już się mi zdaje, że to nie był dobry trop, tylko żem sobie zapisał. Ale obiecywałem, że wernu do maďarskiego języka. No i tam czysto inaczej, jak w rumuńskim sprawach za to, że w maďarskich wyborach zapisano słów poca, jak swinia i poci, jak pacia, jak to małe pacia, tak? No i to słowa też funkcjonowały jak zaklik na zwierzętach. No i ciężko tu w końcu nie postawić koło siebie tego naszego pać, ty paciu paciu i maďarskiego poci, albo poca, może w to tu stronę. Ciężko tu, no to dosyć bliskie. No i tu oczywiście to ta różnica pomiędzy słowiańskim pa i maďarskim po jest bardzo, ale to bardzo bliska. Tak, to mamy wielu takich peremin w maďarskim języku idących od słowiańskich języków, tak, potok to maďarski patak, polata, palota, znaczy, no, od jeszcze słowiańskiego palata. Dobry, nie wchodźmy w to też chyba kolesyzmy o tym besidowali. No i co jeszcze z tym zrobić? Z tym naszym paciatom, tak? Możesz powiedzieć, że to fajne słowo weloch, znaczy z ciekawą historią, bo
Ja zaczęło tak łapić do zrynia, że to, że może to najpierwsze byty takie może od takiego od kinciłka tia i od kalej by się to wzięło, tak jak to ta nasza ścina i ścina, no ale to już naszą wiem, że to pacia nam wyrosło, to słowo, które kolisy oznaczało dawno temu młoda zwiria, no tu trzeba przypomnieć, że w większości rosyjskich słowniki już znajdujemy to, że to pełna swinia. Pacia to normalna swinia. Co na pewno nie możesz powiedzieć o słowie kacza, bo to znamy, że to mała kaczka i tak dalej. I tak dalej. No i zresztą ja tu muszę przywieźć paru premierów tak, że to nie wse jest to ta młoda istota, bo mamy takie słowo jak hornia, to jest mały hornec. Stotamistrz najsobi przypomnę to tu przy śpiłku. Rusala, rusala, pekli, mama, pala. Tak, pala, to pala. Małe od palenoho, dlaczego? Znaczy peczenoho de facto. To się mi zdaje, że tu to fajne. To jest takie małe sztosy palene. O, to tak chyba najlepsze. Mamy wiele tych słów. Mamy ptasza, kacza, hacza, kuria, pachola, odrocza, koźla i to hacze teper mi, hacza mi bude bardzo chodziło pochował i pone, że oj, tam mi już się jedna tema na program budumała. Tak czy tak, smotrymy sobie na mapu, na językową mapu słowiańszczyny i widzimy, że to pacia super się ma w nas, w rusyńskim języku i w słoweńskim języku, znaczy dosyć daleko i jakosy się jeszcze dobry trymat w madziarskim języku, co na pewno przyszło od albo od nas, albo od jakich południowych, słowiańskich. Susidził za to też najlepsze nehuaryty, że pacia przeżyła w jednym języku. To ostatok starej językowej rodziny, która do dnes chyba najwyraźniejsza się dobry trymat na dwóch związanych ze sobą prostora w Karpatach, Panonii, no i tam aż po Słowenii, tak? No i za to, kiedy lękowini po dworze litat pacia, no to widzimy mogący kawalec językowej historii. To była Słowicia. Piszcie na demko@slam.fm. Tworzymy razem tot program, tak jak jakśmy do teper to robili. No i cóż, do następnych stricz. Besiedował Demko Trochanowski. Słowowicia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

0: TOT program powtarzamy.
1: Nowiny Radia Lem FM.
2: Jest poniedziałek, 28 września septembra 2023 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Ruszyła transgraniczna inicjatywa BioBridge.plsk. Główną celu projektu jest ratowanie i odbudowanie najbardziej zagrożonych gatunków dereł, występujących w lisach niskiego beskidu, osobliwo tysu i jelici. Liderem projektu jest Nacjonalny Lisowy Centr ze Słowacji, a partnerami Lisa Słowacka Respublika i Drżawna Lisa, Nadlisnictwo Łosia. W ramkach inicjatywy w prygranicznych lisach posadzia 10 tysięcy nowych dereł. Projekt zakłada też ochronę najcienniejszych stanowisk zagrożonych gatunków. Młode drewa będą ochrożone. Okrem tego, naukowcy prowadzą genetyczne doświadczenia, co pozwala wytypować najcienniejsze i odporne drewa. W ochronie karpackiej przyrody schosnowane będą moderne technologie. Termalne drony, laserowe skanowanie i satelitarne znimko. To pozwoli monitorować stan zdrowia, znajdować ogniska chorych i najuspieszniejszą borbę ze szkodnikami. Okrem tego, ważnym elementem projektu będzie ekologiczna edukacja żyteli pogranicza. Po obu stronach granicy powstanie edukacyjna ścieżka. Zaplanowano też terenową prowulkę, warsztaty i podziwy popularyzujące znania o lisach. Projekt jest realizowany w ramkach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027. Dofinansowanie z Europejskiego Fundu Regionalnego Rozwoju wynosi ponad 1,1 miliona euro. Środki aktywności potrwają do końca maja 2028 roku. W gminie Sankowa pojawia się nowa bicyklowa ścieżka. Gmina otrzymała na to cel w sumie 19,5 miliona złotych. Do końca września septembra 2028 roku pobudują tam 6,5 kilometra nowych tras. Gmina chce zobrać wszystko trasy w funkcjonalną sieć, która pozwoli bezpiecznie poruszać się bicyklom między pojedynczymi miejscowościami i najważniejszymi punktami gminy. Rozbudowano budą istniejącą ścieżkę, jak i pobudowano całkiem nowy odcinek. Wśród najważniejszych inwestycji znajduje się rozbudowa ścieżek przy powitowych drogach w stronę kurortu Łapenny i Rogwałdu, jak i budowa nowej rowerowej drogi na trasie Sankowa-Dominikowici. Nowa infrastruktura pojawi się też przy gminnych drogach. Власти гміни підкреслюють, що будова стежок є частиною великого плану розвитку Санкової, творення рекреаційно-випочинкової оферти, що має влучити туристичні атракції, постепенно возникаючу нічнігову базу і курортну валору. Інвестиції в Санкові будуть реалізовані паралельно з проєктами, рихтуваними містом Горлиці і гміном Горлиці. Кіт інвестиції будуть відповідно поучені, żyteli i turysta mogą zyskać o wiele większą spójną sitkę bicyklowych tras w tej części Gorlickiego powitu. W Krampni bliżej się Gukinciowej budowa nowego przechodu przez Wysoku. Żelbetowa ławka ma je służyć za jedno szoferem, jak i piszą. Dźwignie pojazd z wagą do 15 ton. Zastąpić do teperyśniu przeprawę brodom i podwyższoną ławką. Nowy przechód ma poprawić komunikację z Hutą Krampską i zapewnić możliwość przejścia też tego, kiedy wysoki poziom wody nie pozwala przejść wysoko brodom. Dla żyteli będzie to przede wszystkim nowe teoretyczne pouczenie, a dla odwyczajuczych niski beskid, czerwony element infrastruktury zlekszającej poruszania się po tej części Magórskiego Nacjonalnego Parku. Do завершення інвестиції остали уж останні праці і формальності, зв'язані з одобранням об'єкту.
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
3: Лем ФМ наживо.

0: Ustawa z dnia 6 sierpnia 2005 roku pro nacjonalny i etniczny mężczyzny i pro regionalny język.
1: Drugi rozdział stosowania mężczyznowego języka.
2: Osoby, jak przynależą do mężczyzn, mają prawo do posługowania się i zapisywania swoich men i nazwisk zgodnie z pryncypami zapisu języka mężczyzn. Główni do rejestracji w aktach cywilnego riadu i dokumentach testamentności.
3: Prynależne do mężczyzn osoby mają przede wszystkim prawo do
4: swobodnego posługowania się mężczyznowym językom w prywatnym życiu i publicznie.
1: Rozpowszechniania i wymiany informacji w mężczyznowym języku.
0: Pomieszczania w mężczyznowym języku informacji prywatnego charakteru.
2: Wczynia mężczyznowego języka albo w mężczyznowym języku.
3: Przed organami gminy, popry urzędowym języku, może być stosowany jak pomiczny język, język mężczyzny. Dodatkowe tradycyjne nazwy w językach mężczyzn może być stosowane popry
4: urzędowych nazwach miejscowości i fizjograficznych obiektów.
1: Nazwach ulic ustalonych w polskim języku na osnowie oddzielnych regulacji.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
2: Na program Trzy świty prosit dnes Demko Trochanowski.
3: Witajcie, drodzy radio słuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i Radio LEM FM z Warszawskiego studia, tego, że radia na żywo, oczywiście, w poniedziałek 28 dnia wersja septembra 2023 roku, to znaczy, że zaczynamy to tu wieczernie smugu wysyłania na żywo. Ja witam was kraśnie, bo z wami do 9 w programie Trzy świty. Powiemy sobie też to dnešnim dny, powiemy sobie też o innych sprawach, skończymy jak wse prognozą chwili na najbliższy tydzień. No a po 9 już was zaproszę na słowowieciu. No ale to jeszcze będę, zaczynamy, już wertamy. O chwilku.

Tak, wracamy do studia i do wysyłania. 28 den wersja septembra 2026 roku. Dnes teper jak raz miniat winsia jawlat 281 dniom toho roka w rejurjańskim kalendarii staje. Jeszcze w tymże kalendarii ostaju 94 lem dny, skoro jakosy letit to drik, jak chyba każdy. No i dobry, w juliańskim kalendarii dnes 15 den wersja septembra. A dnes świadkuju za zachodnim kalendarium Joan, Marko, Salomon, Cytymon, a za zachodnim kalendarium dnes jeszcze może te dzwony, ty pozdrawka, ty Ludmyłu, Maksyma, Makatu i Sztefana. Świadkuj ci Żoświci Czechy, świadkuj Czechy świato swojej derżawnosti, to den światowo Wasława, pokrowitela Czeskiej Republiki. Ktoś, kto jeszcze świadkuje, Tajwan świadkuje dnes den uczytela i den uriadnika, to wszystko związane z rycznicią narodem Konfucyja, tego chińskiego filozofa, który osnował konfucjanizm, może powisty, to dość taka uproszczona wersja jego imena, za to, że po chińsku bym raczej chyba nie wymówił. Kto jeszcze świadkuje? Gwineja świadkuje den referendum, Szwajcaria dnes świadkuje nacjonalny den kawy, a z takich międzynarodnych praznykił, to jeszcze naszał, że to dnes światowy den stekliny, okrem toho międzynarodny den obszernego dostępu do informacji, to takie świato ustanowione przez UNESCO w 2015 roku. A w nas 1:08 minut 18. Słuchajcie, 30 w Radio LMFM.

mocno pryc ulicy i twoi wołosia rukamy chłodyty.

jeszcze radny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.

Sesia Mikołaj, miło słuchać, wracamy do trzech świtił w Radiu LMFM. Idziemy teraz do podziej z naszego dnia w historii, pójdę do 18. stulecia, do Brukseli. W tej Brukseli był odkryty pierwszy w oświcie Lombard, znaczy to ta taka... No, jak to by to nazwać? Może powisty para kredytowa instytucja, w której jak się nie ma grosze za to za marne grosze, się oddaje do jakie rzeczy potem możesz wykupić. Tak, 17. stulecie to było, ale teper idziemy do 19. stulecia i smotu idziemy do Ameryki, do miasta Salem w amerykańskim sztacie Massachusetts. To uderzy po tym, jak jeden pan, Robert Johnson, ził 24 kg pomidorów. Ludzie dopiero to powiedzieli, że pomidory są bezpieczne. No, toż najbudę. 1823 rok i Paragwaj była osnowana, tak może powiedzieć, utopijna osada przez australijskich socjalistów. Nazywała się Nowa Australia. Jak najciężko się dodumaty w różnych utopijnych projektach, takich jak przykład komunizm. No, trzeba powiedzieć, że skoro się tam zaczęli swaryty, skoro się rozeszli, to że najpierw dostali zemlu od dżawy, no to tak kolonii, to one rychwali wyżej jak 2000 kwadratowych kilometrów. No, tam się rozdzielili, jedne piszli desy inne i też się tam posparli. Za to taki dokaz, że to te tupiny projekty nie są tak fajne, przyjemne, realne przede wszystkim, może w ten sposób. Dobry, idziemy do 20. stulecia, 1938 rok, niemiecki München i zaczęli się besidy z inicjatywy Benito Mussolini'a, tak stricze Hitlera i szefi uriadiu z Italii, z Wielkiej Brytanii i Francji w sprawie, tak zwani w czechosłowackiej sprawie. Jak znamy, to München i dogovor w München, bo jak z dzisiejszej perspektywy to rozmotujemy wstupą do II światowej wojny i dumam, że tak momento, o czym chyba nie wszystkie lidery dzisiejszego świata pamiętają. 1939 rok, to już druga światowa wojna, 28 dnia wersja septembra 1939 roku kapitulowała Warszawa. 1968 rok, tak, taka grupa Beatles i taka ich jedna, nie znam, no najbardziej malwelo hitił, ale jedna z bardziej znanych śmianek, Hey Jude, Don't Make It Bad. Na 9 też nie zaśpiewanka oczeliła amerykańskie listy. Muzyczne listy, oczywiście. Idziemy do 1924 roku. Promestonia zatonął w Bałtyckim morzu. 852 ludzi zginęło. 2000 rok, izraelski premier Ehud Barak pierwszy raz przyznał taką możliwość rozdzielić Jerusalem za jego słowami po takim mirnym rozdzieleniu i współdzieleniu z Palestyńczykami, może powisty zachodnia część byłaby stoleciem Izraela, a wschodnia część najbudę stoleciem Palestyny. No jak znamy, też z perspektywy czasu po tych 26 rokach jest z tym coraz cięższe. 2001 rok, Kofi Annan został laureatem Nagrody Nobla. Kofi Annan to dyplomata z Gany, 8. generalny sekretarz Organizacji Zjednanych Nacji. 2003 rok, jeszcze jedna licznicia. Tym razem transgraniczno Italia i Szwajcaria, może w ten sposób, że awaria w
z energetycznym systemem w Italii i w części Szwajcarii przyniosła to, że 50 milionów ludzi nie mało doma światła. Tak to zme od tych technologii, już nie będzie do nowinek, bo to już nie nowinka, to już standard. Tak zme przywykneny, ale było ciężko. W nas godzina 8 minut 31. Zapraszam was na muzykę.

0: Večer z Radio Lem FM. Den z Radio Lem FM. Lem FM na żywo.
1: Tot program powtarzamy.

Tak, wracamy do Trioch Świcił w Radiu LEM FM. Teper czas na ryczny ci z Rusyńskoj Oblasty. Zacznę od tych, co minuli w sobotu 26 wersnia, septembra, to ryczny cia narodzenia z 1902 roku Oleny Mandycz, sławną rysbiarkę, pochodziła z rodziny rusyńskiego uczytela, który ma korzenia przy Bardejowi. No, w tej dobie, medże wojennej dobie Czechosłowacji była bardzo znaną rysbiarką. Moż powisty jej ciła galeria, jej twór, znana twór, medże inczyma z tej rusyńskiej obszary, to wytworzyła cy portrety, cy relief, cy pamiętnik, cy rzadkowiczowy, fencykowy, dobrańskomu, mytrakowy, pamiętnik Duchnowycza w Priaszowie, to też jej robota i w Chustii zresztą w 30-tych rokach, ale chyba najsławniejszy i chyba najtragiczniejszy to pamiętnik prezydenta Masaryka, czechosłowackiego prezydenta, kotry potem jak preniali włast Madiar, pak czechosłowacka komunistu izdył tam i nazad, choć był taki dominujący na tuż horodom od kincia 20-tych roku, kiedy go postawili, izdył tam i nazad, ponieważ Masaryk już nie był herojem dla tych nowych własty koniec kinciom, jak tak izdył po Czechosłowacji i peretopili go w jakichś tam zakładach. A wracając do Mandyczowej, poslidni 30 roki żyła w Koszyciach, robiła jak uriadniczka cy sklepi, już to się takie, tak czy tak już wmerła w 1985 roku w Koszyciach, zabota czeres bilszist, no czeres co spilnis, może tak powiste. Leszajuczy się przy suboti, ryczny się narodzenia z 1787 roku, wrodził się Michał Wacławski, to jeden, to już to był internowany w Telerhofi, potem mobilizowany do madiarskiej armii, ale był też aktywistą za czasów Ruskiej Narodnej Republiki Lemkiu i za to tu dzielny musiał wtikać na Słowacji, oselił się w Merze Labirciach w Mer tamże w 1936 roku. Jeszcze jedna subotnia ricznicia z 1769 roku w Wyszniej Olszawi, to okres Stropki, wrodził się Michał Bałudziański, to znany ekonomista, prawnik, pedagog, no i pierwszy rektor Petrohradzkiego Uniwersytetu. To może po

Listy już na początku 19 stolicia na zaproszenia carskie własty przyszło. Jak raz do Petrogradu, tam był szefem uniwersytetu i pierwszym rektorem w rokach 1821, w mer w 1847 roci z nadaniem szlacheckim, nadaniem i z herbem. I sobotnia też jeszcze jedna rocznica tu już bliżej nas, bo rodom z Bortnoho, myślę tu o 2010 roku, to data śmierci Teodora Kuziaka, lemkiewskiego pisatela, malaria, aktywist, humorist, bardzo znanego, narodzonego w 1926 roku. W Bortnym tam też pierwszego świtu zdobywał, dalsze etapy szkielnictwa zastali go w czas wojny, to znaczy w czas tej wojny był wysłany na prymusową robotę do Austrii, pak na Madziary. Tam ale się mu powołał wtecze i duże to nie przyniosło w 1947 roku, kiedy wrócił do Bortnoho, był wysłany w ramach akcji Wisła, jak zresztą wele Bortnian naszło się w listy koło Lignyci, ale tam też aktywno dział razem z jednoselczanami, organizował teatralną grupę, wystawiali piesu Wania Hunianka, wystawiali Rusenku i w tym periodzie też zaczął pisać, czego efektom było wiele. Tworił fajnych, bardzo często humorystycznych wydawnictwo Nasza Zagroda w 90-tych, na złami 90-tych, 2000-tych roków wydało dwie zbirki opowiadań i humorysok Teodora Kuziaka. Dawno to były czasy i do hasajucza watra. Wczorajszej licznici to taka podzieja z 1988 roku, bo to 27 wersja septembra, praznik wozwierzenia Świętego Kresta. To uderze episkop Iwan Semedi pierwszy raz po 40 roku nelegalności odkryto, odsłużył służbę Bożą w Użhorodzie. To Mukaczewska grekokatolicka jeparchia. 1950 rok, to wczorajsza data, w gospodynciach Wojwodyni wrodziła się Natalia Kaniuch, to poetesa, eseistka, literoznawczynia i tłumaczka, jaka wmerła w 2024 roku, była laureatką premii Aleksandra Duchnowicza za rusyńską literaturę. I jeszcze dzisiejsze podzieje, rocznica z 1854 roku, rocznica narodzenia Ignatia Roszkowicza, malaria, znanego na tamtot czas malaria, ikonopyścia, znany z jego welo, jego monumentalnych freski, rozpisów. Nelem na Priaszewskiej Rusy, ale i na Podkarpackiej Rusy i w Rumunii. Malował też portrety, a w mer w 1915 roku w Budapeszcie. Jeszcze jedna poslednia rocznica, dzisiejsza rocznica z 1929 roku, to rocznica narodzenia w Legnawi, niedaleko zachodniej części Lemkowiny, po drugiej stronie Popradu. Takoj, narodził się Gawryl Beski, dziejacz rusyński, publicysta, pedagog, który bardzo aktywno zaczął dziać po 1989 roku po rosyjskim odrodzeniu. A w 90-tych rokach publikował całą serię statii o znanych rosyjskich dziejaczach, czy herojach, personach. Zresztą trzeba wspomnieć, że to jeden z potomków wielosłonnego rodu Beskidiu, znanego w rosyjskiej historii. Wmer Gawryl Beskid 4 roku temu w Priaszowie. Smaczmy na godzinę. 13 minut do 9 godziny w Radiu LM FM. No to dasz to zahramę. No i pak wernemy jeszcze na chwilę, żeby powiedzieć o chwili.

My z wami, wy z nami. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

0: Tak i przyszła chwila na chwilu. W Gorliciach teper 12 radusił. To oznacza, że już choć dost teplała ta osin, no to jednak osin. Z dobrych wisty ta tiłko, że to też ten bude bars słoneczny. Lem trzeba powiedzieć, że noczy to już budut chłodne. A tiłko, że temperatura budach padała aż i do 4 radusił. W den toho tyżnia bude tak od 20 do 22 radusił. W Gorliciach. Na zachodzie Polski w Polkowiciach teper 16 gradusiu. Następne dny przynesą nam też dost ciekawą, można powiedzieć, chwilę za to, że też będzie, choć kusiczka mniejsze sącia, to chmurek będzie bilsze, ale teplisze. Zaran do 24, choć ta temperatura będzie tak padała 23, 22, 21 do końca tygodnia. I w nocy tak teplisze, jak w horach, ponieważ temperatura będzie tak oscylowała pierwsze trzy noce, tak w okolicach 10-11, pak może chpać lem do 6 gradusiów. Idę do Priaszała, 14 gradusiów w tym momencie, najbliższe dny, podobne jak na Lemkowini, do stepu 23-22 gradusy, duże sącia w tym tygodniu, ale noce też już trzeba zrychtować się, że nad rano może być lem, może być lem 4 gradusy. Idę na Podkarpacką Ruś, do Mukaczowa, 14 gradusów w tym momencie. Tam daku steplisze, bo to barże, może i na południe. 24-23 gradusów w tym tygodniu, tak do końca tygodnia. Duże tiż, duże sącia i to ta niczna temperatura tiż nie będzie czudna, kiedy chpadę do 5 gradusów. To idźmy dalsze na południe. W Komloszcie na piwniczno-wschodnich Madiarach 16 gradusów w tym momencie. I tu tiż, duże sącia do końca tygodnia. 22-23 gradusy, a w nocy, no jeszcze tej nocy będzie może chpasty do 8, ale pod koniec tygodnia będzie chpadała do 4-5 gradusów. A kiedy udemy, idziemy już tak dobry nam idę w tym południowym napriami i my znajdujemy się teper w Ruskim, Kerestury, Wojwodyni, 17 gradusów w tym momencie. Toho tygodnia będzie duże sońce, takoj samo sońce, by się dojuto dny, bo w nocy ono nie świtit, ale 24-25-26 gradusów zaran tiż. Znaczy bardzo ciepło, ale noce już osinne, to znaczy no to najbliższa chpadę do 10 gradusów w minimalnym czasie, a do końca tygodnia już będzie chpadała do 6 gradusów. Lem. I na tym końcu dzisiejszej trzy świty bardzo kraśnie wam dziękuję za to tu godzinę prowadzoną z radiom Lem FM. Ja jeszcze na końcu, kiedyby dach to chciał posłuchać, dasz to o paciatach, o tym będę w najbliższej Słowacji. Już o paru minut, już po 9 godzinie. Kraśni, proszę, trzymajcie się.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy. Trzy świta, wieczorem.
2: Jeden,
0: dwa,
1: trzy.
0: Na trzy głosy
2: w radiu
1: Lem FM.
0: Trzy świty.
2: Od poniedziałku do piątku
1: w roboczy dzień.

Wiedźmy góry wołają, odpędzić im trzeba. Szczerb na percie zdobywać, by być bliżej nieba. Spłozi raćka wysoku, orał gniazdu wie. Kany między turniami, kłazicka.

0: Realem FM.
1: Jest mi dorok 29 wyrażnia septembra 2026 roku. A na nowiny rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. Wyszło nowe osiennie czosło dwumiesięcznika Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkiu za miesiaci Weresen Żołten. W najnowszej Besidzie moszczotety stacji maczańczuma o krakiłskiej wostawi Andy Warhol od kreska do legendo lemkiłskom jazyku, twórczosty Mikołaja Burjaka, a też dalszą część cyklu poświęconego dole Lemkiu. Nie brakuje wspomnieniu historycznych tekstów i postyjnych rubryk. W tym czasie naszył się też eksperymentalny tekst przygotowany przy schosnowaniu sztucznej inteligencji. Za zrochtowaniem tego eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję ostryczo wykonał model ASR Wyspa, a jej skroczenia i redakcję ChatGPT 5.5. Przekład na lemkiłski za lemko.tools. Najnowsze czosło Besido dostępne je maczańczoma w Bibliotece Ruskoj Bursy w Gorliciach i w lokalnych kruchach Stowarzyszenia Lemkiu, a elektroniczną wersję można znajdzie na websajcie Stowarzyszenia Lemkiu. W piatniczu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbude się wernisaż własnego Dawida Zdobulaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Na hołok własnego był wzięty z lemkiłskoj piśni W temnu nyczku w uboczo. Jak podaje autor, prezentowana ekspozycja odklikuje się maczańczoma do historii i doświadczenia wtraty. Dawid Zdobulak je malarium lemkiłsko-polskiego pochodzenia, absolwentom Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejka w Krakowie i doktorom krasnych sztuk. W swojej twórczości porusza maczańczuma temo związana z lemkiłskim dziedzictwem, rodzinną historią i doświadczeniem weselin. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach. Maczańczuma na wystawie Formy Prysutności – Sztuka Lemkiu Karpackich Rusyniów w Derżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Wernisaż bude też nagodą do stryczo z tradycyjną muzyką. Podczas odkrycia wystąpi ensemble Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Na początku 2027 roku do polskich kin trafi Dwery, folk horror w reżyserii Marta Giec, który przedstawia historię 18-rocznej Trino, jaka odkrywająco rodzinne sekreto poznaje też swoje kaszebskie korzenie. Wyjątkowe jest, że twórcy obrazu sięgają do folkloru kaszebskiej mniejszono i robią go ważnym elementem i osnową filmu. Inspiracją dla Uery stały się kaszebskie wirowanie i demonologia, a w filmie schosnowano też kaszebski język. Produkcja była prezentowana na festiwalu polskich fabularnych filmów w Gdyni, a też naszła się w programie Brooklyn Horror Film Festival. 22 wyrażnia septembra majuczo 74 roku w mer Alojzy Łosko, pisatel, krajeznawca, uczotel i suspilny dziejacz, czerez dosiadnicia związany z dokumentacją historii, języka i tradycji Łożniego Szleska. 24 wyrażnia septembra był pochowany w rodzinnych Bojszołach. Łosko liczył bogaty literaturny i publicystyczny dorobok, poświęcony przede wszystkim doświadczeniom żytelni Łożniego Szleska. Pisał maczańczuma o doli Szlezakiu branych w czasie II światowej wojny do Wehrmachtu, lokalnych tradycjach i szleskiej pamięci. Był też samourzędowcem, radnym i posłem do Sejmu. Jednak osobliwe miejsce w jego działalności zajmowała praca dla zachowania szleskiej kultury, języka i pamięci o historii regionu. W jedno z jego śmierci szleska wspólnota straciła jednego z ważnych dokumentalistów i popularyzatorów swojego dziedzictwa.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Paczisna hodyna, z życia wzięta. Pro z życia wzięte, lem w lem FM.

selo moje milé. Jaké žalo stalo strašno o Cyrile. Zapustili hora, zapustili luka, nestridno už nikde tu robitnoj ruka.

Mamy radiosłuchaczy przy mikrofonie. Natalia Małecka-Nowak. To nasze druhe żyła wysyłania na antenie Radia Lema Fema, Radia Ruskoj Bursy z Gorlic. Witam was serdecznie. Dobry dzień, dobre rano, dobre peredpołudne. 9.15, 10.45.

Moi drodzy, drugi dzień sorokowego tygodnia mamy przed nami 29 dzień września, dokładnie 2023 roku, to 282 dzień tego, że z dzisiejszym przed nami jeszcze 94 dni, 65 roboczych, 29 swobodnych od roboty i do zimowego peresylinia. Ostaje 83 dny. Słońce stało 631, zajdę o 18:19. Miesiąc, jak i wczoraj, korczycia. Jego schyt dopiero będzie o 19 godzinie, a zajdę o 10:12 następnego dnia. Jest na 91% jasny. I chyba strzysł to na tot momentek tylko. Pozaram już na pochodowe mapy i są przyjemne do obzerania.

Instytut Meteorologii i Wodnej Gospodarki przynosi nam informacje takie, że dnes chmar będzie mało albo bardzo mało. Mieściamy na wschodzie i północy drżawy tych chmar będzie kłosować. To jakby identycznie, że to było podawane i wczera. Prosto utrzymuje się taka sama pogoda. Może by było powiedzieć, że jest to chwila. Byle chmury, to już też zapowiadała i wczera, że nad rano może być chmury. Maksymalna dnes temperatura, oczywiście to tych chmur się już rozeszły, maksymalna temperatura od 17 gradusów na północnym wschodzie i pidhirskich obszarach, regionach, koło 20 aż w centrum i do nawet, uwaga, 25 na zachodzie. Witer słaby i umiarkowany wysoko w Sudetach do 60 km na godzinę. I w nocy będą takie same właściwie usłowia jak i wczera. Pogodowe usłowia, małe zachmurzenia, bezchmarne niebo, lem na północnym wschodzie mieściamy to zachmurzenia umiarkowane. W kotlinach górskich zase chmury widoczne jest do 200 metrów i minimalne temperatury od 4 gradusów Celsjusza na wschodzie, 8 w centry do 11 na zachodzie, teplejsze nad morzem 12 gradusów. Lokalnie może chpasty temperatura do 1. Kto się tam desybesidował, jednym uchom czułam, że już drapale szyby desy. Nie znam de, bo to jako se mi się radio włączyło, nie znam jakiej, nie znam de, bo wiadomo, że powinno mi się lem FM włączaty siady, ale desy takie mi chpało. No to napiszcie do nie, co to może hłas, desy trzeba już było drapaty szybu rano. Natalia@lem.fm 606-108-101 albo messengerom prosto Natalia Małecka Nowak, nie tak najdę te. I tysk dnes dokładnie taki sam jak i wczera. Wysoki się utrzymuje, jakby prorizał poszczu na piłu wzdłuż 1023 do najniższej nad morzem tysk, a najwyższy 1044. No na premier w Terespole tak. Tak będą wskazywały barometry i szczypry w takich usłowiach. Biometeorologiczna ocina prognozowanej pogody na dnes podaje, że pogoda będzie miała chosenne wlejania na nasze samopoczucie.

Jeden ze słuchaczy pisze, że iszczy w Sebenę, musi do Rapaty i podaje to dla lokalizacji Pit Krakiuską, Bolechowice, Pit Krakową. No, w mene jembarze na południe też trzeba było drapaty, ale może już desy za Magurą trzeba było drapaty, dajte znaty za Maguriane albo Pit Maguriane. A ja teper przechodzę do Posłowic. Mam dwie zaznaczone, mało może połowiste, to może jeszcze dasz to doczytaty. Bo ja się zatrzymała przy tych Posłowiciach i sobie dokładnie prowiriłałam, że to kole jak. No i tak mi zeszło. Do pokroły dawale mołoko koroły, a po pokroły piszło mołoko wrochy korowi. Do pokroły dawale mołoko koroły, a po pokroły piszło mołoko wchory, wrochy tfu korowi. No pokroł przed nami dla życia. 14 żołdnia to świato je. I dobry kamień, a wszystko peremele, a zły sam się zmele. Fajne, prawda? Dobry kamień, wszystko peremele, a zły sam się zmele.

I my teper sobie zazaramy do kulturnego kalendaria. Mało piszę te, mało. Muszę ja nadrablaty. Choć powiedzmy, że taka moja rola. No taka moja rola. Moi drodzy, w niedzielę 4 grudnia możecie wybrać się do Muzeum Tarniuskiej Zemli. Tam będę może wziąć udział w bezpłatnym kuratorskim oprowadzaniu po wystawie Polskie Malarstwo z 19. i początku 20. stulecia z kolekcji Muzeum Tarniuskiej Zemli. To już jedna z poślednich okazji, żeby widzieć ekspozycję. To ta bude wkazowana uszlem do 11 żołtnia. Wystawa wkazuje bohactwo i różnorodność z polskiej sztuki wymienionego terminu. W muzeum może widzieć twory wydatnych artystów Marzyńczyma Józefa Chymońskiego, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Teodora Aksentowicza, Leona Wyczółkowskiego i przedstawicieli rodziny Kosakiów. Tak to będą te same znane nazwiska, wydatne artysty. Jak podaje kuratorka wystawy Anna Filar, bardzo dobry odbierana jest to ta wystawa. Ludzie, którzy przychodzą, doceniają i dobór prezentowanych robić, jak i sposób ich prezentacji. Widno też, które obrazy osobliwo przyciągają ich uwagę, często na dłużej. Zatrzymują się przy autoportrecie Jacka Malczewskiego, czy przy pejzaży Józefa Chełmońskiego. Podczas oprowadzania uczestników blud moczy poznaty Nelem prezentowane obrazy i ich autorów, ale też historii związane z tworami, jakie znajdują się w kolekcji Muzeum Tarniuskiej Zemli. No, będzie to też nagoda, żeby przyjrzeć się z bliska robotom prezentującym różne żanry, nurty polskiego malarstwa, od realizmu i romantyzmu po symbolizm, secesję i młodu polszczu. Chody na 12, Muzeum Tarniuskiej Zemli, Rynok 3, niedziela 4 żółtnia. Aż chciłoby się, żeby to było bliższe. Idziemy dalej. No i jeszcze dalej, jak do Tarnowa, przenosimy się na Szlachtiuską Ruś, tam w piątniczu i w sobotu, 2 i 3 żółtnia. Dwa koncerty, jednego artysty, Zbigniew Zamachowski wystąpił w muzycznym klubie Muzyczna Owczarnia. Oczywiście Zbigniewa Zamachowskiego znamy jak filmowego i teatralnego aktora, ale to jest wszechstronny artysta. Jest też autorem muzyki, tekstów do śpiewanek i wykonawcą tychże. Jest absolwentem teatralnej szkoły w Łodzi, teatralnej i telewizyjnej i współpracował z ciłym mnożstwem teatrów w Polsce. Znamy go z wyjątkowych kreacji w filmach, które są kultowe, jego role są kultowe, tu by trzeba było wymieniać do zarany ciły dorobok tego artysty. Za swoją dialnicę, robotu był wielokrotnie honorowany różnymi odznaczeniami, nagrodami, krestami, medalami i tak dalej, i tak dalej. Odwiedzał muzyczne sceny w całej Polsce, gdzie koncertuje z recitalem. To Muzyczna Owczarnia. Idziemy dalej i przenosimy się do Galerii Sztuki w Korośni, BWA Krosno. Tam od 2 żółtnia, znaczy się od najbliższej piątnicy, będę mógł widzieć wystawę Biesy. Wystawa Biesy Magdaleny Ciemierkiewicz. I to ta wystawa, to taki projekt, jaki uczy współczesną sztuku, historyczną pamięć i refleksję nad miściami, które naznaczone są tragicznymi podjami. Kuratorką wystawy jest Agata Sulikowska-Dejena. Na hołokowy Biesy nawiązują do dawnych narodnych wiriń podla tych duszy ludy, które wynułaty są od wielkich zbrodni, najciekszych zbrodni, nie mogli najty spokoju po śmierci i wertale na zemlu w postaci demoniów, co innych. To
tej historii stają się dla artystki punktem wychodu do źwidania, czy oto to, czy krajewy potrafią przechowywać pamięć o nasylstwie i czy ślady dawnych tragedii realnie znikają w jedno z upływem czasu. Magdalena Ciemierkiewicz od roku upiła temu pamięty o Holokauście i o wlejaniu wojennej minułosti na czerwone pokolenia. W swoich robotach Werta też do osobistych doświadczeń związanych z miejscami, jak dnes wyglądają zwyczajni, a jednocześnie skrywają dramatyczną historię. Artystka interesuje się tym, co stało wyperte z grupowej pamięty i o czym współczesne społeczeństwa nie bezsidują, jako se ochoczą. Wystawa ma bardzo szczadną formę, ale porusza par stiażki temy, składają się na nią cztery główne realizacje. Pierwsza z nich to Czornozem. To instalacja, jaka składa się z ruczni tkanych kelemiów, jakie przypominają zemlu, grunt, nad nią unosią się świetliste formy tworiacze robotu Biesy, inspirowaną jawyską ohnykiu, jak budiat. Towarzyszy im zwukowa werstwa, jaka buduje atmosferę takiego przelękania, strachu, przypomina o tym, że schowane, ukryte pit płaszczyzną, tą najbardziej zewnętrzną. Trzecia robota, pinałką czarna pasanunka, może tak, uczyt minulist z teperyśnistiu. W filmie uvedeme unosiaczu się nad krajowidą czarną basamunku albo czarny pas, który staje się symbolem żałoby, pamięty i współczesnych konfliktów, różnych konfliktów. W ten sposób wystawa odnosi się nielem do historii II światowej wojny, ale też do podziw, jakie przechodzą teper furt za naszą granicą. Biesy z zaproszeniem do refleksji nad tym, jak pamiętamy o żertwach nasylstwa, w jaki sposób historia wleje na teperyśnist i czy dasz się zaperty, bolacze rozdziły bez ich realnego perepracowania. To kameralna i minimalistyczna wystawa, ale jednocześnie taka, która maje spryczynyty do refleksji, maje spryczynyty do tego, żeby dawać głębokie widania o pamięć, odpowiedzialność i relację człowieka z miejscem, w którym żyje. Wernisaż zaplanowany jest na 15 na godzinę 6 po południu, a w sobotę 3 grudnia o 14 godzinie zaplanowano jeszcze autorsko-kuratorskie uprowadzania z uczestnią artystkę i kuratorkę. Biesy będą już wydity w Korośniańskiej Galerii Sztuki do kińcia tego miesiąca.

No wystarczyło wam, Kuściuk, ciuknuty, że napiszety i w momencie, jak ją opowiadała o kulturnych podiach, to Stenia zasypali wiadomościami, bardzo Stenia to t-shirt. No jedna ze słuchaczok, która jeszcze wczoraj była za Magorą, podała, że było kras i że tu cykałynka kwitia, Michałki to się tak besiduje, to jest rit kwitki z rodziny Aistriu. To nie znam, jak bude po lemkiuskę. Michałki, no w sensie besidła u Michałki, to Michałki. No, w każdym razie, że Michałki, które w Gorliciach już perekwytły, a w sobie było na odwrot, to w nich jeszcze za Magorą i jeszcze postyle pupkę. Dalej mają pupkę i budu dalej kwitną. I to ta słuchaczka też podaje, że od wczoraj ma je już za chidniu aktualizacyju, że jest kras, że słońce świty, jest hardy, ale wiadomo, nie tak jak na Lemkowyni. No proste to wszystko się zahacza. Zdrawiamy serdecznie słuchaczku. I słuchacza zdrawiamy, który też wstych mi już ciwy wykład językowy podaty, że nie biesy, lem bisy po naszemu. Oczywiedno, że także bisy, bisnułaty Rzesiach to się zbisył, wszystko tak jest. I do bisa się besiduje, to dziękuję też za to tu za uwagę. No to może od razu słuchacz napisze, jak będę z tymi Michałkami.

moi drodzy, jeszcze dwa dni ostale do kincia zapisił na zmagania lemkowe na Ultra Trail 2026, a to te zmagania też już nie odoła. Wielkimi krokami się bliżat, projdą weekend 16-18 żółtnia. Już jak możesz przeczytać w ogłoszeniu organizatora, już się posypało złote liścia, już przyszły chmury. Przyszły aż i prymorozki. Niski Beskid je już gotowy, żeby przyniaty was swoją osinną szatą przyrody, dykosty i tajemnici. Zidaniacy gotowy z te ły. Osinny niski Beskid będę ждал aż do zimy. Będą też ждać towarzysze na szlaku, podpierające wolontery na odżywczych punktach, oznakowana trasa i wyjątkowa dyniowa zupa w Puławach, która jest hynlem raz do roku, ale to jest dla tych lem wybranych, którzy na to tu długą trasę się wybierają. I furt jeszcze organizatory zapraszają, żeby wziąć udział w tych zmaganiach. I kiedy powiedzcie, że no nie jest takiej możliwości, bo nie litam tak duże, tak często, tak wielokilometriu, to tego roku są też i krótsze trasy na 18 km i na 10 km. Nie pamiętam, w którym roku Wedena została na 10 km trasa, ale na 18 to jest chyba taka dość nowist. No i słuchajcie, zapisujcie się mąż posmotryć, z kim budete letity, kiedy byście się chcieli jednak zdecydowaty. No i słuchajcie, na 10 km możecie lecieć razem z Natalią Tychańską. Na 18 km na jednego z ekipy Rusyn Lem biegaczył, ale na 30 km no już tam są trzy uczestniczki. Julia Jankowska, Paula Kołtko i Kamila Trachanowska-Ciurek. Na 48 km dwakrotnie, nie znam, czy dwa razy będę lecił w jedną jutro w stratę, zapisał się Krystian Trachanowski, a to jest tot nasz sportowiec, jaki przed dwoma rokami, czy trzema, nie pamiętam, ale może dwoma, zmierzał się z tą najdłuższą trasą na 150 km. Może to poczytacie sobie Besidu z Krystianem na naszym portale. Przypomnijcie sobie, jaki to był wysyłok, jakie to były emocje, jakie przeżycia, jak to w zahali jest fizycznie możliwe, żeby Bereletity odkręcić do komańczy 150 km. Na 100 km zapisał się tego roku Roman Ciurek. No, także to niewielomniejsze jak tych 150, bo to chyba przy takich trasach 100 a 150 to chyba już na jednym zboczeniu się lety. Nie mam pojęcia, jaki to jest wysyłok i jaka to jest energia. Mi powęło się, ale raz perejty trasu 30 km. Perejty może też i w dosłownym znaczeniu, bo wece tam im iszła jak letiła. No wkazało się, że litania po chorach to jest jednak sztosy inczego, jak trenowania po płaskim, po płaskatem. No tak wece takiego budu nie zrobił, że budu się rychtuwała litajuczy barże po płaskatem, a po tym zmachania sód barże, sód po chorach, tam płaskoho praktycznie nie było. To jednak organizm trzeba lepsze na takie sztosy zrychtuaty. Już trzymam palci za wszystkich tych, którzy się zgłosili. Byty może naszej ekipy je tam lece, ale hladałam po filtry Rusyn Lem, bo tak nasze bihacze się wpisują, jak sportowy klub Rusyn Lem. Cieszymy się, że i tego roku będzie lemkiuska reprezentacja na zmaganiach lemkowych na Ultra Trail, jednych z najbardziej prestiżnych zmaganiach w litaniu ultra w Polsce i pewno już nelem. Zmagania to te przyjechają uczestniki z całej Europy. No, nie da się operty krasi lemkowiny

0: Realnym FM.
1: Jest widorok 29 wyrażnia septembra 2026 roku. A na nowiny Rady Realnym FM prosit Olena Stefanowska. Wyszło nowe osiennie czosło dwumiesięcznika Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkiu za miesiąci Weresen Żołten. W najnowszej Besidzie moszczotety stati maczańczuma o krakiłskiej wostawi Andy Warhol od kreska do legendo lemkiłskom jazyku, twórczosty Mikołaja Burjaka, a też dalszą część cyklu poświęconego do Lemkiu. Nie brakuje wspomnieniu historycznych tekstów i postyjnych rubryk. W tym czasie naszył się też eksperymentalny tekst przygotowany przy schosnowaniu sztucznej inteligencji. Za zrochtowaniem tego eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję streczo wykonał model ASR Wyspa, a jej skroczenia i redakcję ChatGPT 5.5. Przykład na lemkiłski za lemko.tools. Najnowsze czosło Besido dostępne je maczańczyma w Bibliotece Ruskiej Bursy w Gorliciach i w lokalnych kruchach Stowarzyszenia Lemkiu, a elektroniczną wersję można znajdzie na websajcie Stowarzyszenia Lemkiu. W piątniczu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbude się wernisaż wystawy Dawida Zdobulaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Na ołowok wystawy był wzięty z lemkiłskiej piśni W temną nyczku w uboczu. Jak podaje autor, prezentowana ekspozycja odklikuje się maczańczyma do historii i doświadczenia wtraty. Dawid Zdobulak je malarium lemkiłsko-polskiego pochodzenia, absolwentem Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejka w Krakowie i doktorom krasnych sztuk. W swojej twórczości porusza tmeczańczuma temo związana z lemkiłskim dziedzictwem, rodzinną historią i doświadczeniem weselin. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach. Tmeczańczuma na wystawie Formy Prysutności – sztuka lemkiu karpackich Rusyniu w Derżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Wernisaż bude też nagodą do streczo z tradycyjną muzyką. Podczas odkrycia wystąpić ensemble Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Na początku 2027 roku do polskich kin trafi Dwery, folk horror w reżyserii Marta Giec, który przedstawia historię 18-rocznej Trino, jaka odkrywająco rodzinne sekreto poznaje też swoje kaszebskie korzenia. Wyjątkowe jest, że twórcy obrazu sięgają do folkloru kaszebskiej mniejszości i robią go ważnym elementem i osnową filmu. Inspiracją dla Uery stały się kaszebskie wirowanie i demonologia, a w filmie schosnowano też kaszebski język. Produkcja była prezentowana na festiwale polskich fabularnych filmów w Gdyni, a też naszła się w programie Brooklyn Horror Film Festival. 22 wyrażnia septembra majuczo 74 roku w mer Alojzy Łosko, pisatel, krajeznawca, uczotel i suspilny dziejacz, czerez dosiadnicia związany z dokumentacją historii, języka i tradycji Łożniego Szleska. 24 wyrażnia septembra był pochowany w rodzinnych Bojszowach. Łosko leżył bogaty literaturny i publicystyczny dorobok, poświęconej przede wszystkim doświadczeniom żytelniów Łożniego Szleska. Pisał maczańczuma o doli Szlezaków ubranych w czasie II Światowej Wojny do Wehrmachtu, lokalnych tradycjach i szleskiej pamięci. Był też samourzędowcem, radną i posłom do Sejmu. Jednak osobliwe miejsce w jego działalności zajmowała praca dla zachowania szleskiej kultury, języka i pamięci o historii regionu. W jedno z jego śmierci szleska wspólnota straciła jednego z ważnych dokumentalistów i popularyzatorów swojego dziedzictwa.
0: To były nowiny Radia LMFM.

Порадимось. Ой, чоловіче, покаймось. Ходи додому, порадимось.

Wydity i merty. Nycz zajdesz, soneczko, za horu daleku, nycz wozmesz za sobą klycz predweczerni lalekiu, blisny mi jeszcze. Bo plekaj kwitia na zemle rydni, ryd mi swobidnym wygry i aż tak zajd. A ja już radosty bezmir wozmu na plecze, nogę za tobą powleczu do zmerku.

Szanowny radiosłuchacze, witajcie. Dobry dzień, dobry wieczór. Z tej strony waszego radia Natalia Małecka-Nowak. Zapraszam na program z cyklu Register Zabytków. Jest to program dla cykowskich, dla tych, których interesuje zamkowina w każdym jej fragmencie i w najmęczych jej drobnościach. W seredy wieczór pryzeramy się wybranym czasem zamkowiny, jak do tej pory omawialiśmy jej zabytkową materię, jaką wytworzył człowiek. Kiedyby wam przyszło na myśl, do jakie dzieło natury, jakie chcecie, żeby raz wpisane ostało w nasz radiowy register A2 omawlane na antenie Radia LMFM, nie odjechajcie się, piszcie, a ja zrobię wszystko, żeby daną temu zrychtłaty. To program dla was i z wami tworzony. Na razie realizujemy waszych propozycji, były to te programy, jakie powiązane były z żeliznycią i pociachami. Ale nyczne stoi na przeszkodzie, żeby pidniaty daku inczu temu. Co zaintryguje was, zaintryguje i mnie. Lemkołyn warta znaty i warta znaty opowidaty o niej taku szersze. Dla powtórzenia temy, wszystkie doteperiszne odtynki registru znajdete na naszym sajcie z podcastami, do których doberete się z hołownej strony portalu lem.fm. Zapraszam do odsłuchiwania w swobodnym czasie, a teper zapraszam już na nowy odtynok i nową cerką szak dnes, pierwsza sereda misiacia. Dneska zwania zabytku Radia LMFM przyznamy cerkwy, jaka drżawne zwania zabytkom mała od 1964 roku. Grekokatolicka cerkwa pokroły świętego Dymitrija, teper rymokatolicki kostel, tohoże pokroły tela w Złockim. Złockie to miejscowość, jaką znajdziemy w zachodniej Małopolszczy w gminie Muszyna. Znajduje się w Dolinie Dwóch Potoków, Szczałnyka i Złockiego, 3 km od samego miasta Muszyna. Za to dnes seło to zostało już administracyjnie uznane jak część miasta. Paru stolit temu Złockie administracyjnie podlegało pod krakiewskie województwo. Kiedybyśmy chcieli znajdę dejakie najstarsze zapisane zminki pro to seło, to znajdziemy ich w opisach drugiej połowy 15. stulecia. Złockie wymienia się jak miejsce wybierania złota. A wspomina o tym polski kronikar Jan Długosz. Udokumentowana lokacja seła miała miejsce w 1580 roku i była to lokacja na wołoskim prawie, na osnowie przywileju biskupa Piotra Myszkowskiego dla zasadnika Szołtysa z Oszczałnyka Iwana Markołycza. Już w tym przywileju przedłużono uposażenia dla duchownego Złockiego. Pierwsza informacja o parafii jako takiej w Złockim zawarta jest w ordynacji biskupa Myszkowskiego dla grekokatolickich świaszczenników w Muszyńskim Kluczu z 5 lutego 1626 roku. W 1811 roku selany wybudowali nową cerkę, jaka stojała w innym miejscu w seli, ale nie była to jeszcze ta cerkę, jaka liszyła się pod nes. To ta, która stoi teper w seli, została wznesena przez budowniczego Kondracza z inicjatywy parocha Michała Mochnackiego w rokach 1864-1882. Poświęcono jej rok późniejszy, w 1873 roku. Wtedy też została zrobiona polichromia w cerkwy, jako jednak nikoli nie skończono. Wkryto nią lem ściny schiniej czasty i kryłosu. Najpełniejsze nie zrobiono zaplanowanej litarni na werchu bani. Po Mochnackim duszpasterską posługę sprawowali w Złockim między innymi otec Joan Paryłowicz czy otec Joan Tylawski. Do parafii w Złockim należała jeszcze cerkwa w Szczałnyku i cerkwa w Astrabyku. Płatnia diaka na seła Szczałnyk i Złockie wynosiła 140 koron, a Astrabyk płatył 40 koron. Selany rymokatolickiego obriadu w Złockim mali w Muszyni kostel i tam parochom pod koniec 19. stulecia był otec Józef Gabor. W każdym seł, jakie podlegały pod parafią w Złockim, działała okrema gromadzka kasa. Działało też wiele bractw. Bractwo Świętego Wołodymyra, Bractwo Apostolskiej Modlitwy, Bractwo Nieustającej Pomocy Przeczystej Dziewy Maryi czy Bractwo Świętego Ojca Mikołaja. Działały też kooperatywy Lemko, Zoria i Jaworyna, podporządkowane kooperatywie w Warszawie. Były też dwie czytelnie, Prosvita i czytelnia imienia Kaczkowskiego.
80. rokach 19. stolicia złockie rachowało 25 chyż i 501 selan, 256 chłopów i 245 bab. 482 było grekokatolikami, semero rymokatolikami i 12 było Żydami. A już w Medziewini w seli mieszkali 4 polskie rodziny, 2 żydowskie i 7 cygańskich. W takim układzie żyli do 45 roku, kiedy większość selan wyjechała do Radzieckiego Sojuszu, a 17 lipca 1947 roku ostatnich paru lemkiewskich rodzin pereseleno na zachodnie ziemi polskiej drżały. Już bezpośrednio po 1945 roku lemkiewska cerkoł naszła się pod opieką parafii w Muszyni, jak dojzdowy kostel. A od 1951 roku formalnie została w Złockim utworzona przez tarniuskiego biskupa Stepa rymokatolicka parafia.

Witajcie pośpiłanci. Słuchacie Radia LEM FM i czujecie w nim program Register Zabytków. Zwania zabytku naszego radia otrzymała cerką w Złockim. Poskoro zaznajomiliśmy się z historią parafii, teper perejdemy do samej cerkwy. Cerkwą jest orientowanym chramom, znaczy te czas ołtar na cerkwy, gdy pomieszczony jest prestił, zwrnena jest go schodoły, w stronę, z której nadejty mat Jezus Chrystus w czas drugiego przyszestia. Cerkwą usytuowana jest na werchu chory, jakiej dilet uzdrowiskoł czas złockiego odseła i od tak zwanej kolonii złockiej. Wzdłuż północnej hranyci ohorodzenia cerkły wede dojzdoła droga, jaka łuczyt z koroczyniom toty czasty seła. Na południe od cerkły roztychać się cmontir, bardzo słabo zarosnenej derełamy. Od zachidniej strony cerkły przed chramą pomieszczono okremu nowu dzwinniciu. Od wschodniej strony obszar opadatku pomieszczeni na uboczy klebanyi. Cerkoł stoi na lekko spadystym gruncie. Przycerkowny obszar okrużony jest niskim kamiennym murom rozmieszczonym na obrysie nieregularnego welokuta. Od schodu ohorodzenia stanowy doporowy mur. W seredynie ohorodzenia rosnę paru dziesięciolitnich lip. Od zachodu w muri nachodzi się pererła z paroma kamiennymi stopniami. Do cerkwy wede chodnik złomlenego kamienia, a dalej na cmontir chodnik zrobleno z betonowych płyt. Cerkwą wozneseno z dereła. Cerkwą mat zrubową konstrukcję, a jej łeża mat za stopową konstrukcję i stoi na betonowym albo obetonowanym fundamencie wyrównującym nachylenia ziemi. Dachy łeżyczki i bania pobyte są blachą. Pod blachą zachowało się popiernie gontowe wkrycia. Rynny i spustały rury, jak nachodzi się na cerkwę, są blaszane.

Tambur, znaczy inaczej pit ban, nyk albo baraban, to w architekturze wielobiczna, eliptyczna albo cylindryczna część budowy, jaka stanowi pit budowu, pit baniu albo litarniu. Od tiaty pres pit bannyk trójkutny naroża zaszalowany sud płasko doszkami. Zrób bani na wierzchu tworzy niewielką osmobiczną dziurę wkrytą dwoma doszkami. Konstrukcja tota została zmicnena stalowymi elementami, jakich zawieszenia schowane jest pod dachami. Od seredyny widoczne sudlem drobne elementy, jak klamry, protece, śruby z podkładkami, widoczne sudchołowni na płaszczynie załomlinia. W ołtarni czasty za ikonostasą miejsce styku połały ze ścinami osłonione jest skośną faską z doszczok. Kryło z prychrami wirnych od południa wkryła prywydne skleplinia z doszczok. Konstrukcja łaży cergły oparta jest na osmoch konstrukcyjnych stopach ustawionych po cztery z obok stron. Stopy są ze sobą powiązane specjalnym systemem belok. Do piuperecznego związania konstrukcji łaży służą też połały założone na dwóch powerchach. Konstrukcji łożyczok na cerkły oparte są na osnowie z osmoch stopił okrużonych osmoma korotrzyma stopami, jakie nesą baniasty daszki. W seredyni cerkły podłoga z doszczok poprybojana jest ćwakami do legariów. Diry na dwery i wychlady obramowania mają z pełnych brusów osadzonych w ścinach na tzw. wpust. Worota dwery są klepkoły.

Najtiakša část to je omovlina dokładnej konstrukcji chramu w dnešnim odtynku cerkwy pokroju Świętego Dymitrija w Złockim już za nami. Teper lem lekszy, możby rzeczy, temy przed nami. Cerkow woznesena ostała na planie greckiego kresta o koroczych bicznych ramenach, uzupełnionych od schodu pomieszczeniami ołtaria i ryznycie, a od zachodu prytworą pit leżą. Ołtar wozneseno na planie prostokuta, tri biczni zapertego od schodu. Od północy prylichat do niego prostokutna ryznycia. Chram wiernych jest kwadratowy, ale pobliższeny od schodu i zachodu o dwa prostory na planie prostokutił. Schidnia czast chramu wiernych zakończona jest ikonostasom, a zachidnia muzycznym chorom. Od południa i północy symetrycznie prylichają męczy prostokutny aneksy. Południowy otwarty jest szeroko na seredynu chramu wiernych, pełny funkcją kapleci, a północny, jaki łuczy się ze seredyną przez bramu, przeznaczony był na biczny prytwór, ma też w zewnętrznej ścinie drugą bramu, jaka wede nadwir. Bryła cerkwy, choć jest mocno porozdzielana w plani, jest mało zrzeźnieciowana przez jednaku wysokość zewnętrznych ścin wszystkich czastych chramu ta nysk i mało zrzeźnieciowany dachy. Na seredyni bryły pomieszczona jest wielkich rozmiarów osmobiczna bania, zwieńczona łeżyczką z baniastą szapką i prywydną litarnią wkrytą piramidalnym daszką. Łeża w zachidni elewacji mat ściny schodiaczy się do seredyny. Jej czastu jest prywydna izbycia. Ciła łeża jest niższa od hołownej bani na cerkły. Łeżu wkryła cztery spadysty szatrowy dach z łeżyczką, podobną do tej na łeżku bani. Jej litarnia wkryta jest baniastym daszką. Nad ołtarium pomieszczono taką samą łeżyczkę. Wszystkie łeżyczki zwieńczono makowicią, gałką i krestą. Ściny cerkły w ciłosty sód poziomo odoszkłane uskyma doszkami z obłożenią rohił uskyma pionowyma doszczkami. Płaszczyny ścin sód dodatkowo osioło podzielone takima samyma pionowyma doszkami, najpewniejsze z ohladu na preoszczędzenia dla możliwości schosnowania opił korotszych doszczok. Sposób doszkłania, schosnowany materiał i kolor odoszkłania przywodzą myśl, że wszystko to ma imituaty niepotynkowanej cechlastej mur. Dołom nad betonową albo obetonowaną tochone znacia pod muriłką lety na szeroki z jednego szoru gondił blaszany winec. Okapy dachił sód nadwiszany. W ścinach ta w pitbanyku diry na wychlady sód dost wielkie, prostokutny, wkryty pełnym łukom. Kryła wychladił sód czterioczastrioły z niepodzielnymi piłkolesystymi partiami wychladił. W pitbanyku hołownej bani pomieszczono sześć takich samych jak w ścinach chramu wychladił. W ryznycie i schidnich ścinach krywosił pomieszczono po jednym sześcioszybowym wychladzie z promieniowo podzieloną czastią w doszkłanych zewnętrznych obramowaniach. Schidnia i zachidnia ścina pitbanynyka, ta reszta ścin krywosił sód prywydny. Nad wchodem do cerkwy w zachidniej ścini pomieszczono nadwiszany tryspadysty daszok. Prywydna izbycia oddzielona jest od ścin uskim blaszanym daszkom. Pośpiłanci doznate się jak wyglądać seredyna złockiej cerkowci.

Po wojnie cerkwa była w dobrym technicznym stanie, za to przeprowadzano lębiżu czy remonty. W rokach 1962-69 przeprowadzono bliższe konserwatorskie roboty. Zelektryfikowano chram, cerkwę wkryto blachą, ocementowano podmurówkę. W późniejszych rokach wymieniono szaluania ścien i wkryto ich odpowiednimi konserwującymi farbami. W 1999 roku wymieniono cieł stolarku, zmieniający podium wygladił z 32-kwaterowych na 4-kwaterowy. Oryginalne wyglady leszano w ryznecie i krywosach. Na koniec mam dla was jeszcze paru słów pro poprzednią cerkę, a właściwie pro to, co z niej ostało. Otóż w 1947 roku znajdeno na podium nowej cerkwy ikony z poprzedniego chramu. To ta starsza cerkwa ustojała najpewniejsze do 70-tych roków XIX stulecia. Ikony ze starej cerkwy, jak znajdeno na podium nowej, znalazły się w kolekcji Okruchowego Muzeum w Nowym Sączu. Najstarsze z tych ikon wyszły spod pędzla Pawła Radymskiego, dużo w tym samym czasie, to jest w 1623 roku, w Poworozniku. Ikony Radymskiego charakteryzują przede wszystkim impulsywny i temperamentny ruch na płaszczyźnie, ta płaskie, temne twary i graficzny, ostro rozłożony dwukolorowy kresk, temny i jasny. I na dnes to już jest wszystko, co dla was zrychtowałam. Żę wam spokojnego wieczora, przyjemnego dnia. Wysiadła Natalia Małecka-Nowak.

0: Nowiny Radia Lem FM.
1: Jest wtorek, 29 września septembra 2026 roku. A na nowiny Radia Lem FM prosit Olena Stefanowska. Wyszło nowe osiennie czosło dwumiesięcznika Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkiu za miesiaci Weresen Żołten. W najnowszej Besidzie moszczotety stati maczańczuma o krakiuskiej wostawi Andy Warhol od kreska do legendo lemkiuskom jazyku, twórczosty Mikołaja Burjaka, a też dalszą część cyklu poświęconego dole Lemkiu. Nie brakuje wspomnieniu historycznych tekstów i postyjnych rubryk. W tym czasie naszą się też eksperymentalny tekst przygotowany przy zastosowaniu sztucznej inteligencji. Za zrochtowaniem tego eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję ustryczo wykonał model ASR Wyspa, a jej skroczenia i redakcję ChatGPT 5.5. Przekład na lemkiuski za lemko.tools. Najnowsze czosło Besido dostępne je maczańczyma w Bibliotece Ruskiej Bursy w Gorliciach i w lokalnych kruchach Stowarzyszenia Lemkiu, a elektroniczną wersję można znajdzie na websajcie Stowarzyszenia Lemkiu. W piątniczu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbude się wernisaż wystawy Dawida Zdobulaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Na ołowok wystawy był wzięty z lemkiuskiej piśni W temną nyczku w uboczu. Jak podaje autor, prezentowana ekspozycja odklikuje się maczańczoma do historii i doświadczenia wtraty. Dawid Zdobulak jest malarium lemkiusko-polskiego pochodzenia, absolwentem Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejka w Krakowie i doktorom krasnych sztuk. W swojej twórczości porusza maczańczuma temo związana z lemkiuskim dziedzictwem, rodzinną historią i doświadczeniem weselin. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach. Maczańczuma na wystawie Formy Prysutności – Sztuka Lemkiu Karpackich Rusyniów w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Wernisaż bude też nagodą do stryczo z tradycyjną muzyką. Podczas odkrycia wystąpi ansambl Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Na początku 2027 roku do polskich kin trafi Dwery, folk-horror w reżyserii Marta Giec, który przedstawia historię 18-rocznej Trino, jaka odkrywająco rodzinne sekrety poznaje też swoje kaszebskie korzenie. Wyjątkowe jest, że twórcy obrazu sięgają do folkloru kaszebskiej mniejszości i robią go ważnym elementem i osnową filmu. Inspiracją dla Uery stały się kaszebskie wirowanie i demonologia, a w filmie zasnowano też kaszebski język. Produkcja była prezentowana na festiwalu polskich fabularnych filmów w Gdyni, a też znalazła się w programie Brooklyn Horror Film Festival. 22 września septembra majuczo 74 roku w mer Alojzy Łosko, pisatel, krajeznawca, uczotel i suspilny dziejacz, czerez dosiadnicia związany z dokumentacją historii, języka i tradycji Łożniego Szleska. 24 września septembra był pochowany w rodzinnych Bojszowach. Łosko liczył bogaty literaturny i publicystyczny dorobok, poświęcony przede wszystkim doświadczeniom żytelni Łożniego Szleska. Pisał maczańczuma o doli Szlezakiu branych w czasie II światowej wojny do Wehrmachtu, lokalnych tradycjach i szleskiej pamięci. Był też samourzędowcem, radnym i posłem do Sejmu. Jednak osobliwe miejsce w jego działalności zajmowała praca dla zachowania szleskiej kultury, języka i pamięci o historii regionu. W jedno z jego śmiercią szleska wspólnota straciła jednego z ważnych dokumentalistów i popularyzatorów swojego dziedzictwa.
0: To były nowiny Radia Lem FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Ja można. Na kiściu narodu moho na plodotwornym fosfory wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było. Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali. Berezy od wstydu biły, szumu mołczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.

0: Jest mi do rok 29 вересня септембра 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. Wyszło nowe osiennie czosło dwumiesięcznika Besida przez obok organu Stowarzyszenia Lemkiu za miesiaci Weresen Żołten. W najnowszej Besidzie moszczotety stati maczańczuma o krakiuskiej wostawi Andy Warhol od kreska do legendo lemkiuskom jazyku twórczosty Mikołaja Burjaka, a też dalszą część cyklu poświęcono do Lemkiu. Nie brakuje wspomnieniu historycznych tekstów i postyjnych rubryk. W tym czasie naszą się też eksperymentalny tekst przygotowany przy schosnowaniu sztucznej inteligencji. Za zrochtowaniem to eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję ustryczo wykonał model ASR Wyspa, a jej skroczenia i redakcję ChatGPT 5.5. Perekład na lemkiuski za lemko.tools. Najnowsze czosło Besido dostępne je maczańczyma w Bibliotece Ruskiej Bursy w Gorliciach i w lokalnych kruchach Stowarzyszenia Lemkiu, a elektroniczną wersję można znajdzie na websajcie Stowarzyszenia Lemkiu. W piątniczu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbude się wernisaż wystawy Dawida Zdobulaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Na ołowok wystawy był wzięty z lemkiuskiej piśni W temnu nyczku w uboczu. Jak podaje autor, prezentowana ekspozycja odklikuje się maczańczoma do historii i doświadczenia wtraty. Dawid Zdobulak jest malarium lemkiusko-polskiego pochodzenia, absolwentem Akademii Krasnych Sztuk imienia Jana Matejka w Krakowie i doktorom krasnych sztuk. W swojej twórczości porusza tmeczańczuma temo związana z lemkiuskim dziedzictwem, rodzinną historią i doświadczeniem weselin. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach. Tmeczańczuma na wystawie Formy Prysutności – Sztuka Lemkiu Karpackich Rusyniu w Derżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Wernisaż bude też nagodą do stryczo z tradycyjną muzyką. Podczas odkrycia wystąpi ansambl Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Na początku 2027 roku do polskich kin trafi Dwery, folk-horror w reżyserii Marta Giec, który przedstawia historię 18-rocznej Trino, jaka odkrywająco rodzinne sekreto poznaje też swoje kaszebskie korzenia. Wyjątkowe jest, że twórcy obrazu sięgają do folkloru kaszebskiej mniejszono i robią go ważnym elementem i osnową filmu. Inspiracją dla Uery stały się kaszebskie wirowanie i demonologia, a w filmie schosnowano też kaszebski język. Produkcja była prezentowana na festiwale polskich fabularnych filmów w Gdyni, a też znalazła się w programie Brooklyn Horror Film Festival. 22 вересня септембра маючо 74 року вмер Алойза Лоско, писатель, краєзнавця, учитель і суспільний діяч, через десятиліття зв'язаний з документацією історії, язика і традиції Вожнього Шлеська. 24 вересня септембра був похований в родинних Бойшовах. Лоско лишив багатий літературний і публіцистичний доробок, poświęcony przede wszystkim doświadczeniom żytelni Wyżnego Szleska. Pisał maczańczuma o doli Szlezakiu branych w czasie II światowej wojny do Wehrmachtu, lokalnych tradycjach i szleskiej pamięci. Był też samourzędowcem, radnym i posłem do Sejmu, jednak osobliwe miejsce w jego działalności zajmowała praca dla zachowania szleskiej kultury, języka i pamięci o historii regionu. W jedno z jego śmiercią szleska wspólnota straciła jednego z ważnych dokumentalistów i popularyzatorów swojego dziedzictwa.
1: To były nowiny Radia LM FM.

Iwan Rusenko, Pereselinia Lemkiu. I to Nelem od Korosna, szli na wostok eszelony. To zo wszystkich stron i haly, nasze Lemky, autochtony. Bo to z ciłoj Lemkowyny hornął naród ku wostoku. Pamiętajmy, wo 945 roku. Hornął naród ku stacyjam, ku Sanczowy, ku Gorlyciam, ku Jaśli i ku Grybowu, ku Sanoku, Nowosilciam, ku Zahirju, Rymanowu. Szły pod wody dołgym sznurom, wezli statok i dobytok. Wezli starciu, mały dity, a dorosły i naród wszytok muszeny był piszejty. Jak przybyli ku kolei, rozłożyli się w obozi, poskładali swoje dobro, kus na wozi, kus pod wozą. I czekali terpeliwo na platformy i wagony, bo musieli het i chaty, nasze Lemky, autochtony. Tak, musieli wyjechaty, choć się zwało dobrowilno. Robsz to choczesz, ale w seli zaleszy ty się niewilno. Bidny naród, bez opiky, bez prowodu w ciężkiej chwili. Sam się ostał jak syrota. Opikuny ho leszyli. Komitety dopomogły. Policja ukraińska. Oświtniki iz zasianu. I prorok z Perehińska. Trojhendery. Volksdeutschery. Absbojtery. Delmanczery. Uhanbery i pechtery. Wsi nasze. Ukrainery. Profesory i doktory, dyrektory, inspektory powtikali z Lemkowyny i wsi znikli jak kamfora. I nalysnyk, i drymalik, tiżneż dali na Moskaliu. Lem chwatyli, što się dali i na zachód powtikali. Zas hołowa pan Szandaruk, doktor Siczka i z Frysztaka i sztab ciły z Osanoka razem z nima dał drapaka. Wtekli ciły eszelony, i o naród swój nie dbajut. Siliat sobie za kordoną. Dobre czasy wspominajut. A jak Lemkę musiat ity, zaleszaty zemlu chaty, nie ma sensu bez narodu samym panam ostawaty. Od Krenyci, od Szczawnika, do Posiania, do Zahirja, z komitetiu lem ostali miscewy murzy do Wirja. A w Korośni na wokzali parowozy zahuczali. Ruszył poist, a w wagonach muzykanty marsza hrali. Huszli płaczut, buben riże, rozohrali się chudaky. Milko, Leszko, oba bili, zo Sztefanom, zo Stanczakom. Miakszy ludy zapłakali, taj mocniejszy posmutnili. Wszytkie znali, że kraj ridny raz na wse już zaleszyli. Ridny chyży i obyjścia, lisy, łuky, pola łany i mogyły swoich ridnych, szto tam były pochowany. Stary lipy koło cerkwy, to ty graby na cmentery. Wilchy, werby koło riky, diły, werchy i kyczery. Berezynkę wysypane i poruby i potoky. Ciłe nasze ridne seło, gdzie my żyli tiłkę roku. Jak eszelon ruszył z miścia, to nam wszystko w oczach stało. Ale trudno, trudno darmo. Uż propało, wse propało. A parowoz ciężko dysze. Uż naberat kus rozhonu, choć za sobą ciągnę pełnych sorok i wisem wagoniu. A Korosno już za nami, już idemy czerez pola, w imię odcia, wariat lude, naj się dije Boża wola. Muzykanty już nie grajut, i nie płaczut nasze lude, lem parowoz silno fukat, koła szurszat, koła hudut. A dakoli, moi stewo, stanę poist w czystym poli
i nikomu nie wiadomo, kiedy ruszyć z miścia znowu. Tak oddali komu trzeba, to tu piatu reku składku. I maszyna gnet ruszyła i zas było wse w poriadku.

Ashley. Akt pierwszy. Otwarcia 34. Lemkiłskoj watry na Czorzyni mało maty podibnej scenarii do toho, kotry i od roku rozpisanej i realizowanej. Od dawna zaczynać się pod pamiatnikom postawlenej w 50-rocznej akcji Wisła. Oficyjny delegacji własty i lemkiłskich organizacji składają prynem kwitia i winci. Pak hirozoria z uścia ruskoho śpiwat piśń Hore nasze, hore nasze. A na koniec toj czasty najstarszej Michaliuski Lemko rozpalat watru. Tot najstarszej Lemko tolem dołho żyje w Michałowi, na Nyżnym Szlesku, na Czurzyni. A tak naprawdę to wrodzeny jewin w sebe doma, w symbolicznym dla wszystkich Lemkiuseli Florynka. To ta mało uświadamlana przy tej nachodzi prawda ma je dla problemy pidniatoj w tekści osnowne znaczenia. Lem toto siawkarze aż na kińcy. Toho roka, reczeny pamiatnik, kotryj dołho stojał na kraju Watrianoho pola, neznacia czom, był perenesenny bliże scen. Zaryzykuju filozoficzną konstatację, że to każdy perenosyn, czy to ludy, czy to symboli, unesud niespodziewany efekt, a nawet zachorożenia. I tym razem tak się stało. Młody konferansjer, który trymał wodne słowo, polem kiłskę zaznaczył, że to pamiatnik był postawiony z nachody pereselinia Lemkił w 1947 roku. Beru syna świtka, przyjatelku z inczej mężczyny, która stojała popry mi, że może nawet zachołosno to ty słowa oprotestował. Lem proto, że to stojał jem na kińcy chrup bardzo ważnych polskojazycznych gościł, a z oficyjnymi delegacjami polskich własty daremno, bo było bawyty się w semantyczną językową chrup, ostawił jem sy pojaśnienia sprawy na jakosyj czas. Zwidał jem się pak, konferuju czocho, odkale mał tot tekst. Win, młody Lemko, powił, że teksty scenaryja były prowiriany i zatwierdzeny przez wedłuczych stowarzyszenia Lemkiu. Tak jem się obernął za winowatyma. Lem i ony nie pojasnili mi jasno. Cy wydiad realnej nazwu ho terminologiczno-ideowej problem, cy to lem nadwrażliwist autora tych riadkił jedlanych samych problemom. Pojasnił jem im, de ja wydżu problem. Adże po mojomu pereselity się mąż z PGR-u do majetku, z kołchozu do sołchozu, z oseła do mista, albo z chyży do bloku. Lemże na tym jak raz pamiatniku była zapisana symboliczna data 1947 rik i etnonim Lemk. Za to idmy w początkowe miejsce scenaryja akcji pereselinia na Lemkowinu. Jak bacz, litom 1947 roku z lemkiłskich seł w 2 godziny, pit gwerom, oszabruwany z majetku i czesty, wygnany przez polskich soldatiów, zapłakany i zneważany, odchodyli ludzie nie za to, że mali taką ekscentryczną ideę z Prahu, cydiaku, robyty turystyku. Nie popychała ich świt ciekawist poznania życia na równym, w murowanych szleskich i pomorskich chyżach, lem za to, że byli wyseleni, wyszmareny i rozmetany po świecie z nakazem oselinia się w nowym miejscu z daleka od swojej rodziny i swoich sąsiadów. Lem za to jedno, że byli lemkami, rusynami. Byli deportowani. To ta dola strytyła prawie wszystkich lemkiów, którzy żyli w 1947 roku w Florynci i pociły lemkowyni. Akt drugi. 24 sierpnia 2014 roku w Ternopoli odkryto pamiatnik postawlenej, jak na nim napisali Ukraińciom, żertwam deportacji 1944-46-1951 Holmszczyna, Pidlaszia, Nadsania, Lemkiwszczyna. Mene jednako, czudując przy nachodzi formułowane dramskie didaskalia, frazeologizm, który mają zastupyty historyczne fakty, a przy nachodzi pobudowaty ideologiczną konstrukcję, która usznieje faktom, lem ujawą. Napis na tej tablicy stawlat za hustą mgłą podii, kotry sud jaśniejszy jak sonce na debi, a kotre jak na zlist potemniło, koli sam pamiatnik
odkrywali.

A drzew pierwsze od 1944 do 1946 roku odgrywała się drama na tot moment nazwu jej akcją wymiany naselenia. Wynikła ona z tzw. republikańskich układów, które podpisali PKWN, nominowanej Staliną Polski Komunistycznej Uriad Władzy i Uriady Litowskiej, Białoruskiej i Ukraińskiej Sowickich Republik. Z ostatnią podpisanej był 9 września 1944 roku. To ta dogwarka, jak pierwsza, ryszała pro pereselinia, lemże za nią iszła druga, która je do dnes pomyniana, a która prynesła wekszy konsekwencji dla sprawy, kotru teper przypominamy. Była to umowa pomiędzy polskim uriadom, a uriadom Sowickiego Sojuza z dnia 6 lipca 1945 roku w sprawie zamiany dzierżawności. Zapisane w niej były punkty pro zamianę sowickiej dzierżawności ludy polskiej i żydowskiej narodowości, którzy żyli w Sowickim Sojuzie, i ich repatriacji do Polski, i prawi do zamiany polskiej dzierżawności ludy rosyjskiej, ukraińskiej, białoruskiej, rusyńskiej i litowskiej narodowości, które żyli w Polsce, i ich ewakuacji do Sowickiego Sojuza. Każdy naród ma taki dar, że najczęściej prosławia dlem sam sebe, czestwuje żertwy lem własnego naroda. Lemże, kiedy odkrycia pamiętnika nagłośniali ukraińskie media, tak furt pisali, że to tu podiju organizowali lemki, pamiętnik przydumali i sotworyli artysty lemkiuskiego pochodzenia, a jak może widzieć, oddana na nim je w wekrzyni lemkiuska ikonografia. Tu zadam retoryczne zwidania. Czom wspominać się na tablicy lem pro Ukraińciu z Lemkiuszczyny, a nie wspominać się pro Lemkiu, Rusyniu z Lemkowyny, który jak dnes porachowano w Polszczy, gdy proszał powseludny spis, stanowlat pereważające czysło. Toż to się stało z Rusynami, których deportowano w rokach 1944-46. Cy ich nie wywezeno na Ukrainę, lem w etniczną, rosyjską, litowską czy białoruską zemlę? Nie. To wraz ze zmianą dzierżawnego paszportu zmieniono im arbitralni nacjonalnist. Obrabowano z dostomenności rusyńskiej nacjonalności, nie uznali komunistyczny uriad w Moskwie, Kijewie, a za nima one dołcha w Warszawie i Prazi. Dodnes to komunistyczne ryszenia podtrzymują rado ukraińskie niekomunistyczne uriady. Oryginalny to sojus bolszewicko-nacjonalistycznej sohłasnosty. Na Ukrainie nigdy nie były podniaty niejako do śledzenia etnicznej dostomenności lemkiu Rusyniu, które by nie mali przyniatych z góry paradygmatów wziatych z hosnowanych sowicką nauką koncepcji subetnosowego opisu. Opowiadania nonsensiu, jak to jeden naród, je podporiadkowany drugomu. Opisowany jest subetnos jak niedozriły, mniejszy, niedorozwinęny selane, ludzie bez języka i literatury, bez budyteliu, za to z festiwalczykami i niekotryma etnograficznymi osobliwościami. Negotowa do samostyjnego bytu pit nacyja, kotroj pokrowytelką bude incza nad nacyja, kotra znaje wszystko lipsze pro małych i wydaje arbitralne osudy pro wszystko, co tyczy swoho subetnosu. Kotra nie dopusty, żeby non się zorwał z nadnacyjnego motuza i piszą swoim puciom. Prosto sojus neruszymych wowik wikoł. Nadnacyjne politbiuro ze swoim usłużliwym aparatom, z armadą ideologią, pseudonaukowców objawlających jedyną prawilną doktrynu, fanatyków z różnych hejby lemkiuskich organizacji, kotrylem warują, żeby zaatakowaty, oczornyty, zneważyty, czy nasłaty bezpeku, boroty się protyw wczyniu lemkiuskiego języka i rusyńskiej literatury, protyw lemkiuskiej filologii. Ostawlinia daczoho poza kontrolą ideologii z politbiura je niemożliwe. Proto ich cil zniszczyty albo pereniaty wszytko, nad czym nie drżat kontroli. Watry, reprezentacyi lemkiu, medyj, bursy, cy na koniec cerkwy. Najby lemkiuski kamień na kameny siany ostał. Do kincia nie dopuścia do autonomizacji i emancypacji swojego subetnosu.
za to stawляю zideologizowany symboli swoich opanowania. Za to nie najdete na pamiętnikach słowa lemko, cyrusyn, bo one nie perejdut przez cenzuru, a najdete terminy napisane perom doktrynerium, który wse musiał dodaty pri lemkowyni, że to etniczna ukraińska zemla. Jak bosork zaklinają realnist, żeby to przynesło magiczny efekt. Zastupyło fakty zaczarowanym, bajkowym, idealnym pseudobytom. Nie ma dla politbiura znaczenia, że realno toho ich świta nikoli nie było. Nadnacyja znaje wse lipsze. Rusyni ulemki uneje na pamiętniku, bo pokrowyteli zadbali i nadale dbają pro toto, bo ich nelem w buduczym nie było. Ale by i wymazaty pamiat pro toto, że były one deportowane w rokach 1944-46. Politbiuro dawno riszyło. Rusyniu nie było, nie je i nie bude. Dalsza sprawa, która zastał nawlat, koli się pisze o pamiaty pro ukraińskie żertwy deportacji. Czom nie hosnuje się bliżej zrozumiłego terminu repatriacja? Nawet dla Ukraińców z Lemkiłszczyny, żyty w swojej derżawi, to nie powinna być ani hańba, ani trauma. Ta czom płaczut, czom naryczut, czego je im żal? Wszak Polacy z Zabuga repatriowali się, choć w 1945 roku wyjechali ze swoich rydnych chysz z Ternopola, czy Stanisławowa, na poniemieckie szleskie zemli. Czom Ukraińci z Lemkowyny, których deportowano, nie tiszyli się, że to idą do swoich? Znamy i z programu z Radyjalem FM, że to ty swoi nie pryniali ich jak swoich. Powidali im jasno. Oj, Lemku, Lemku, ty ktoś przyjechał na Ukrainę. Nie twoja zemla, nie twoja chata, sztany poderty, na dupi łata. A ostatnia, jak dotla deportacja 1951 roku, która odbyła się za dochwarką majuczą, jak się dnes zdaje, lem ekonomiczny przyczyny. Była to wymina terytorii pomiędzy sowicką Ukrainą a Polszczą. Czerjanka, okolici Sokala, za ustrycki powit. Pamiętam, jak przez przyrodny lemkocentryzm nie zwernujem uwagi na to tu datu, aż w kińcy jem się widał potomki u tych wyselenciu. A jak ste perejżyli od 47 do 51 roku, że was nie wyselili? Aż tołdy jem się zdohadał, szak was wyselili swoi. Lemże dale ostają wątpliwosty, szto do prawilnosty osnowania na takie terminu deportacja. A kiet tak, to cy i pres koho budu wspomnianuty żertwy pereselinia z 1940 roku. Tołdy dobrowilno, tysiaczy lemkiu wyjechało do Rosyi, zaznali skoro sowickiego szczęścia. Perezryli na oczy i wtikali nazad, koli hitlerowci piszli na wojnę z sowickim sojuzem. Jak naszle się za linią fronta, tak znali de ich zemla. Lem one zas w 45 byli jak pierwsze zapisane do wywezienia. Im najwece poszkodyło dobrowolstwo. Samo słowo deportacja w przypadku podii roku 1944-46 je często nadużywane. Nie je doszli dzień, kotry by porachowali tych, kotry naprawdę wyjechali dobrowilno. A było takich jedni. Wartat przypomnuty, werszy Rusenk, pereselinia lemkiłcy bodnarowiane. Tam napisano, że byli tak, kotry wyjechali, bo ciłe seło jechało. Deportacją nie można zwaty tyżniowych pikników na wokzali w Korośni, co jak w relacjach lemkił z Jasielskoho i korośniańskoho powitił, kotry wyjechali, bo nie mali desia wertaty. Koli prez duklu pereszał front, chyże były spalene, a zemla aż gusto zasijana bombami. Sud relacyje o prymusowym wygnaniu. Lemcy ich doprawdy je najwece? Precin nichto nie nazwę deportacją pereselinia lemkił z pielgrzymowa cy Bartoszoła, koli ich chyży i pola wziął midiowy kombinat, kotry planował pobudowaty midiowe ozero. Nie nazwemy deportacją pereselinia Klinkiwian, koli zrobili peregradu na ropi. Choć wielo bolu do dnes czujemy we wspominach Rusyniu pereselenych zo Staryńskoj Doliny, koli czechosłowacka władz zabezpieczała koszyci w wodu i robiła na rici cyrosi wodoochoronysko, to żyteli seł ruskie, ostrożnycia, dara, smolnyk, zwała, Wielka Polana i staryna nikoli nie radyli, że byli deportowani. Samo słowo deportacja w łatyńskim języku oznaczało perenosyny.
Lem z czasom w jurydycznej terminologii zaczęło maty stysłą definicję, jak odosłania czużyńcia poza granyci derżawo, koli perebywa dwin w niej nelegalni, albo jak polityczny termin, jak prymusowe pereselinia, wygnania, czy zosłania z miścia stałego życia osób, jak tych ciłych narodów, de inde, nieraz za derżawną granicą. Autorytarne derżawy hosnują deportacyju jak arbitralny sposób na pokarania osób czy ciłych grup sospilstwa. W krajnych przypadkach deportacyja maje znamena etnicznego czyszczenia. Rusyny Lemke, które piszły na schód i były rozsijane po ciłej sowickiej Ukrainie, poznali smak nowej zemli. Poznali, że koli dali se odobraty polsku derżawnist, ciężko bude się wernuty do sebe. Tak choć starali się żyty w gromadzie, a welo wtikało zo wschodu, zo stepu bliżej karpackich gir, lemo stawali żyty na wse w halickich sełach i robyty kariery w sowickich mistach. Nie dumali wertaty na lemkowynu. Optanty. Rusyny z Priasiusko i Rusy, kotry z Bałamuczeny piszle żyty na Wołyń, w seła opuszczeny przez pereślidowanych Czechiów, ciż byli obrabowane z dobytku i z nacjonalnosty, szmareny seret nepryjaznych ludy. Lem oni dumali furt o poworoci. Pereselinia się, choć lem medże Rusyniu na Pitkarpacku Ruś, było dla nich wielkim szczęściem. A pak postepenno wernuli prawi wszytkę do swojej witczyzny. Ostatni niedawno, w 90-tych rokach. A tymczasem welo lemkił na Ukrainie za tot period. Zaczęło budowaty pamiatniki herojam czużych nacji. Usłuchniaczo, za prykazom politbiura asymilują się. Zabywają pro swoju historię, literaturę, budyteliu, pro swoju rusyńską samoidentyfikację. Za to dnes trzeba ich jasno siać widaty. Lemkę na Ukrainie, kiedy od 1944 do 1946 roku nie było możliwości, żeby ominuło was weselinia z Lemkowyny, to czom dozwoliliście się sami deportowaty na nowej zemli, pereselity się ze swojego języka, kultury, historii, heroju, budyteliu, zwykił, na koniec z ideowej witczyzny, swojej symboliki, prosto z rusyńskiej etnicznej dostomenności do czużoj, neżadate sprawiedliwosty, wyrównania swoich krywd, których powinny ste żadaty od uriadu w Kijewi. Nie domagate się, jak to robla drusyny z Pitkarpatia, prywernienia swojej nacjonalności i swojego języka z pered deportacji. Adże cy zasłużyli ste sy na toto, żeby was dach to pożałował? Bo cy mali by to zrobity, lemkę rusyny z Polszczy, Słowacji, Serbii i Rumunii, na których swuło z Towarzystwem Lemkiłszczyna, organizacji, jakie ste sy wyhodowali, nasyłają agenti ubezpeki? Czy naprawdę dumate, że pereselinia rokił 1944-46 to je to najgirsze, co was strityło? Czy ste zadbali pro toto, żeby w teatri podi nabytylem stopamy, statystamy i nimym chorom, albo takim, kotrej furt śpiwat ideme, ideme, lem kroka ne robyt w nykotru storonu. Dnes możemy sy robyty licytacyju, a daty się, kto był barże deportowany. Ociny może być różne, lem nie zmienia to ne faktiu, a fakty są tak, że nie pamiętate pro rusyński swój rit, bo z tego albo naprawdę stratyli, albo boite się do dnes do niego przyznaty przed samyma sobą. Najstarszy Lemko z Michałowa, choć długo żyje na czużyni, nie stratył ni besidy, ni zwykił, ni lemkiłskoj dostomenności. Nykotre politbiuro, prez ciłe życia, ho do nijakich zmin lemkiłskoj identyfikacji nie perekonało. Nie było mu tiż nikoli do niczego potrzebne. Nie dumał zmieniaty ani historii, ani dostomenności, ani sebe. Wo Florynci w 1947 roku nie było pereselinia. Na ciłej Lemkowyni rozpisany scenarii był jeden. Reżyserii tej tragedii nie było na miejscu. Pomiczniki reżyserii żdali na pociachy z Lemkami w Oświęcimiu. Na rampi odbyła się scena selekcji do konctaboru w Jaworzni. Toty, kotry mali szczęścia, jechali pociachom dale, na zachód i Piłnicz.
мали наказане оселитися на чужині і не вертати назад, забити на наші гори. Не було то пересеління. Не була то евакуація, ані репатріація. Була то депортація, етнічне чищення, висеління 1947 року. Епілог. Ішли чуги на схід і на захід. Плакали гори. Петро Мур'янка. Як сокіл води на камені.

Jawożno. Na kiściu narodu moho, na plodotwornym fosforii wyrys lis berezowy. Konary kwitniom zelene, proreczte słowo. Szumom bez witru promowte, tyszynom bez szumu, słowom bez słowa powiczte, jak tu było? Adże z tej ziemi rosnete, z toho fosforu, i znate tajnu na jedną, co neznaniom bolit. Czy to zaprawdę tak było, że aż i tu nie klaczali, żeby i my, ich synowe, w nedrach matery iście, na zachodnim pisku klaczaty nie znali? Berezy od wstydu biły, szumu mouczania. Molu się do was, nie za was, chwilą doznania. Nie noszę żalu w sobie już do nikogo, adże nikogo nad nami, okrem Boga. Na slezach narodu mogo, na płodotworniej soli, wyrys lis sosnowy. Oj, sosny, sosny, takie ty wyrosły na soli narodu mogo.

0: Dialem FM.
1: Jest mi dorok 29 wyrażnia septembra 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. Wyszło nowe osinnie czosło dwumiesięcznika Besida, presowego organu Stowarzyszenia Lemkiu za miesiąci Weresen Żołten. W najnowszej Besidzie moszczotety stati maczańczuma o krakiłskiej wustawi Andy Warhol od kreska do legendo lemkiłskom jazyku, twórczosty Mikołaja Burjaka, a też dalszą część cyklu poświęconego do Lemkiu. Nie brakuje wspomnieniu historycznych tekstów i postojnych rubryk. W tym czasie naszył się też eksperymentalny tekst przygotowany przy schosnowaniu sztucznej inteligencji. Za zrochtowaniem tego eksperymentu stoi profesor Paweł Małecki. Automatyczną transkrypcję ostryczo wykonał model ASR Wyspa, a jej skroczenia i redakcję ChatGPT 5.5. Perekład na lemkiłski za lemko.tools. Najnowsze czosło Besido dostępne je maczańczyma w Bibliotece Ruskoj Bursy w Gorliciach i w lokalnych kruchach Stowarzyszenia Lemkiu, a elektroniczną wersję można znajdzie na websajcie Stowarzyszenia Lemkiu. W piatniczu 9 żółtnia oktobra o 18 godzinie w Instytucie Niematerialnej Spadkowiny Karpackich Nacji w Ludźmierzu odbude się wernisaż wystawy Dawida Zdobulaka pod nazwą Czom to chmaro zazdrostysz. Na ołowok wystawy był wzięty z lemkiłskiej piśni W temną nyczku w uboczu. Jak podaje autor, prezentowana ekspozycja odklikuje się maczańczyma do historii i doświadczenia wtraty. Dawid Zdobulak jest malarium lemkiłsko-polskiego pochodzenia, absolwentem Akademii Krasnych Sztuk im. Jana Matejko w Krakowie i doktorom krasnych sztuk. W swojej twórczości porusza tmeczańczuma temo związana z lemkiłskim dziedzictwem, rodzinną historią i doświadczeniem weselin. Jego prace były prezentowane na wielu wystawach. Tmeczańczuma na wystawie Formy Prysutności – sztuka lemkiu karpackich Rusyniu w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie. Wernisaż bude też nagodą do stryczo z tradycyjną muzyką. Podczas odkrycia wystąpił ensemble Łada. Ekspozycja będzie dostępna w Ludźmierzu do 29 listopada novembra tego roku. Na początku 2027 roku do polskich kin trafi Dwery, folk horror w reżyserii Marta Giec, który przedstawia historię 18-rocznej Trino, jaka odkrywająco rodzinne sekreto poznaje też swoje kaszebskie korzenia. Wyjątkowe jest, że twórcy obrazu sięgają do folkloru kaszebskiej mniejszości i robią go ważnym elementem i osnową filmu. Inspiracją dla Uery stały się kaszebskie wirowanie i demonologia, a w filmie schosnowano też kaszebski język. Produkcja była prezentowana na festiwale polskich fabularnych filmów w Gdyni, a też znalazła się w programie Brooklyn Horror Film Festival. 22 wyrażnia septembra majuczo 74 roku w mer Alojzy Łosko, pisatel, krajeznawca, uczotel i suspilny dziejacz, czerez dosiadnicia związany z dokumentacją historii, języka i tradycji łożniego Śleska. 24 wyrażnia septembra był pochowany w rodzinnych Bojszowach. Łosko leżył bogaty literaturny i publicystyczny dorobok, poświęcony przede wszystkim doświadczeniom żytelniów Łożniego Śleska. Pisał maczańczuma o doli Ślezaków ubranych w czasie II Światowej Wojny do Wehrmachtu, lokalnych tradycjach i śleskiej pamięci. Był też samourzędowcą, radną i posłem do Sejmu, jednak osobliwe miejsce w jego działalności zajmowała praca dla zachowania śleskiej kultury, języka i pamięci o historii regionu. W jedno z jego śmierci śleska wspólnota straciła jednego z ważnych dokumentalistów i popularyzatorów swojego dziedzictwa.
0: To były nowiny Radia LMFM.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Witajcie po przerwie, z tej strony Severian Kosowski. Kto do nas teper aż douczył, tak przypominam, że dnes 29 dzień września, wtorek, to 272 dzień w roku. Do końca roku pozostaje nam 93 dni. Zaran, oczywiście, już ostatni dzień września, 30, no i pierwszy w czwartek. Hej, skoro to czas żenę, choć wam powiem, że dnes jak raz było tak tepło, a i wczera było tepło, że się zdaje, że to nie jest, że to prawda, koniec września. Choć, jak pamiętamy, w minionym tygodniu do studenu było zaslało, no taka to ta osień czudaczna, ale z drugiego boku tyszmy się, że mamy jeszcze tepły dny, choć z rana, kiedy idziemy do roboty, do szkoły, tak do studenu, no ale po tym da jak mosia, da jak ohrite. Dobry, dorosłacze, proszę was te prekraści na muzyczną przerwę. Zahrad nam Stefan Szteć, a pak o paru minut zas się poczujemy.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio.

0: Wertam gówam dorogi słuchacze, teper bym się chocił zwrnuty do wszystkich naszych solnizantok, solnizantów, wszystkich tych, co świadkuje te swoje imieniny. Zazrijmy może pierwsze do aktualnego kalendarza, tak zwanego gregoriańskiego, toho nowego stylu, protobisiduju, aktualny kalendar. Tak i dnes świadkuje dzień trzyma Ludwin, Gawrył, Mykołaj, Rafaju, Michał, Franciszok, Darejcy, Teodota. Kiedy sobie posmutrymy zaraz do juliańskiego kalendaria naszego starego stylu, tak dnes świadkuje Wiktor, Dorofej, Josef, Isaa, Kyprian, Ludmyła i Serhij. No taż toż, na mnoho i bohelita wam. Wszystko już to najlepsze, żebyście wse byli zdoroweńki i szczęśliwi.
1: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Lem FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im chciał, to tam zamiast powieści szło imienia i nazwiska. Ale co je powiedzieć, jakby kurs cinało. No to już wypada powieść, że Jarosław Cechanowski.

Wiertam głowam, продолжаме три świty w Radio Lem FM, dnes oczywidno z Wrocławia, no i tak chciłem, drogie słuchacze, daż to powisty pro tak zwany netypowy świata, jakie sobie dnes wspominamy w karcie z kalendaria, a jest to do zgidnie, odże po pierwsze, dneska był je jeszcze den kawy. To prawda, już pizna godyna, żeby kawu sobie daty, chyba, że nachodzicie się w jakiej inczej czasowi zolni, gdy się w Ameryce nas słuchate, no to jak najbardziej jeszcze byście sobie kawu mogli daty. Ja dneska chyba lem dwie kawy, tak może powiedzieć, że lem to dobry, tak ją sobie dał. Okrem tego Światowy Dzień Serca, nie znam, co to da, jak powiązane z tą kawą, no ale znamy, że z kawą też trzeba da jak maty pozir, żeby sobie tego serca od tej kawy choć skusne popsuty. Okrem tego Dzień Kuriera, Dzień Hipochondryka też, no i po prawdzie to też jeszcze zachodnopolski Dzień Hołosnego czytania. Możemy czytać na hołos, a i my w Radio Lem FM czytać na hołos znamy. Mamy takie audycje, gdzie mamy czytanki, gdzie mamy bajki dla dzieci. Tak, to czytania polem kiełyskie też popularne. A i w Radio Lem FM, no jak to w radiu, na hołos musit byty.

Słuchacie LEM FM. LEM FM, rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Drodzy słuchacze, ja do was zaraz wertam i to do wszystkim chłopam, chłopczyskam, muszynom, frajriam, hołoszu, że zaraz 30 września den chłopczyska, także to pamiętajcie, wypry do wszystkim dziewczata, frajirki, żeny, diłko, że zaraz den chłopczyska. Jeszcze raz o tym przypominam, no i zaraz naduję się, że też i to też to będą 20 programy, też o tym przypomnę. No a okrem toho powiedzmy sobie, że zaraz hicącie ochodeni 6:35 minut, zachód o godzinie 18:16, długist zaraniczniego dnia to 11 godzin i 41 minut. Do sprawdy jeszcze nie jest źli, budesz teraz krótsze, chciałoby się powiedzieć też teraz hirsze, ale poklasz to mamy ciły i tydzień z sąciom, cieszymy się, że jest dost fajni, dost przyjemni.

raz się przytrafiło nieszczęścia w rodyni. Wasyl pojechał na pohrib w Lubini. Wszystkie się dumali, że tam kus posidyt i ci upoczerzi rodynu odwydyt. Ale skoro wernu, nie stoi po doroży, nigda tam nie pidu powił, wera Boże.

tym wszystkim powiem, że chęciarz lidije, prawie każdy lemko z zachodu durije. Nowa moda teper, wszystkich preonaczat i nasz młody barsia tam polaczat.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: LMFM.
2: LMFM.
1: LMFM.
3: LMFM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, w Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

Dorosle, czy ja się z wami już pomaleńkę praszczam czuliste trzy świty dnes z Wrocławia. Za mikrofonem był Severian Kosowski. Zaran sereda, jeszcze raz głoszę, przypominam, że zaran den chłopczyska. Tu oczywiście przypominam wszystkim dziewkam, frajerkam, żenam. Zaran, że to prawda, mnie z wami nie będę. Przygłosić się ku wam krakiwskie studio LEM FM, a ja w czwartek zas was zapraszam na trzy świty bezminno. Się z wami pouczu. Majte się szumni, dobranicz, przyjemnego i poprawdy teplego wam wieczora.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świta, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku
0: w roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

0: A ja znam azbuku.
1: Już poznaliśmy
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: W jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na i sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

106 i 6 korleci, 103 i 8 polkołyci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

Anna Horbel. Ja już mam 89 rok. 40 ludzi z Bortnowo wzięli do Jaworznej. To było straszne. I tam muczyli. Za darmo, za darmiśko.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale co je powiedzieć, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cechanowski.

Крем FM 106,6 Горлиці, 103 і 8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.